0: to o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: W jaki sposób warszawiacy i warszawianki korzystają z kultury? Na jakie wydarzenia chodzą najchętniej i dlaczego nie chodzą, jeśli nie chodzą? Ktoś to wszystko sprawdził, a dokładnie Warszawskie Obserwatorium Kultury. Razem ze mną w Chili Z są Małgorzata Bakalarz-Diverge, dyrektorka Warszawskiego Obserwatorium Kultury, i Kacper Solecki, koordynator badania. Ten raport powstawał przez dokładnie rok, od czerwca 2025 roku do maja 2026. Składał się między innymi z badania ankietowego na próbie 9000 mieszkańców i mieszkanek Warszawy z 18 dzielnic. To nie był jedyny element tego badania, one było bardzo złożone i o tym teraz właśnie porozmawiamy.
2: Zaproponowaliśmy bardzo szeroką, można powiedzieć zantropologizowaną definicję kultury, w ramach której wychodzimy z tych instytucji, które były, na których skupiał się jeszcze ten raport poprzedni z 2017 roku, na zestawie bardzo szerokim zestawie praktyk, które dzieją się w różnych przestrzeniach. W przestrzeni domowej, w przestrzeniach pomiędzy, w komunikacji miejskiej, na telefonie, no i w tych instytucjach kultury. Raport jest skierowany do szerokiego grona, w tym do instytucji kultury, żeby im pokazać, gdzie instytucje są na warszawskiej mapie w kulturze, w tym szerokiego grona praktyki przestrzeni. Więc to była jedna z najważniejszych zmian tego, jak przyjęliśmy kulturę. W tym kontekście długo pracowaliśmy nad zbudowaniem kwestionariusza, który byłby przystępny dla osób, które będą go wypełniały, ale też, żeby łapał wszystko to, co chcemy zobaczyć. Następną fazą był teren. Teren się odbywał między wrześniem a grudniem i od grudnia dokonywaliśmy analizy aż do tej premiery majowej. Chcieliśmy przebadać próbę warszawiaków warszawianek, to jest próba 9000 osób. Badanie polegało na tym, że agencja, z którą robiliśmy to badanie, czyli Ipsos, pukał do drzwi warszawiaków warszawianek, do wylosowanych adresów i zapraszał osoby, to były zazwyczaj osoby, które miały najbliżej urodziny, zapraszał je do wypełnienia ankiety.
1: Trzeba było wybrać jakieś takie w miarę losowe kryterium po prostu do tego badania, dlatego te urodziny, rozumiem.
2: Tak.
3: Powiem jeszcze tylko coś, co Kacper powiedział, ale może nie wybrzmiało, że tak. Żeby móc pójść z ankietami w teren, przebadać próbę ponad 9 tysięcy ludzi jesienią, rzeczywiście pracowaliśmy prawie pół roku nad tym, żeby po pierwsze upewnić się, że kwestionariusze są zrozumiałe, ale po drugie, żeby też wykorzystać szansę na spotkania podczas wywiadów grupowych z różnymi przedstawicielami tych grup demograficznych, które badaliśmy, i usłyszeć ich zdanie, ich podejście, pogłębić niektóre z tematów, których nie moglibyśmy pogłębić, albo których w pełni byśmy nie rozumieli, tylko czytając ankiety. Więc ta mieszanka metod, które się nazywają jakościowe, czyli są oparte na wywiadach, i tych, które są ilościowe, czyli ankiety, spowodowała, że otrzymaliśmy pełniejszy obraz, i dlatego na przykład w raporcie są cytaty.
1: Zaznaczmy, że tutaj te grupy wiekowe, najstarsi uczestnicy to są osoby powyżej 65 roku życia, czyli osoby na emeryturze często, a najmłodsi to są od 15 roku życia. Tak, czyli i to nie jest tak, że wszyscy są w jednym worku, tylko mamy faktycznie dane na temat poszczególnych grup wiekowych widoczne w raporcie. Zanim o instytucjach kultury, to wspomniałeś w ogóle o tym, że poszerzyliście pojęcie kultury jako takie. Ja zrozumiałam z tego, co powiedziałeś, że tutaj nie wykluczamy takich rzeczy jak na przykład platformy streamingowe, jak dostęp do seriali i filmów. Nie wyrzucamy tego z pojęcia kultury. To też jest kultura. I tak samo częścią wydarzeń, którymi się zajęliście, były też tak niszowe rzeczy jak performance, taniec i na przykład spotkania, które pokazują, jak wygląda życie innych grup etnicznych na przykład. I w tym sensie można powiedzieć, że wszystko, co jest dostępne, jest w ofercie kulturalnej w Warszawie, mieści się w tym raporcie.
2: Chcieliśmy do tego dążyć, jednocześnie każde badanie ma swoje ograniczenia i wiedzieliśmy, że nie możemy zatopić się zbytnio w tym morzu tych wszystkich praktyk. Dlatego też w raporcie, opracowując dane, skupiliśmy się głównie na tych najważniejszych praktykach, tych najważniejszych wątkach analitycznych, ale tak, chcemy popularyzować jakby rozumienie kultury, które łapie też to, że jak oglądamy YouTube'a do obiadu, czy słuchamy podcastu do sprzątania, to uczestniczymy w kulturze, mimo że często tego tak nie postrzegamy po prostu. Towarzyszy to nam jako szum, wypełnienie ciszy, zapełnienie dnia.
1: A to nadal jest uczestnictwo w kulturze.
3: Tak. Dlatego się uśmiechnęliśmy obydwoje, jak zadałaś pytanie o granicę, ponieważ jest granica. Pracowaliśmy nad nią tygodniami i w końcu doszliśmy do tego, że żużel.
1: Okay.
3: Każdy żużlu to jest ten moment, który uznaliśmy za...
1: To już jest sport.
3: Tak, to już jest sport i w związku z tym postanowiliśmy, że to już się nie wlicza do badania.
1: To byli Małgorzata Bakalarz-Diverże i Kacper Solecki z Warszawskiego Obserwatorium Kultury, a do raportu o warszawskim uczestnictwie w kulturze na antenie Chili Z jeszcze wrócimy.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
3: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
1: Po reklamie.

0: Summerland, Half Life w Chili Z, 6:53 na zegarach. Summerland, no szukamy dzisiaj takiego miejsca zdecydowanie. O 7:00 śniadanie do łóżka zaczniemy serwować, więc kto głodny muzyki i kultury, to polecam zostać blisko.
1: Chili Z.
2: Słuchasz radia Chili Z. Reklama.
3: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Pieskie życie ma smak!
13: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
0: Chili Z. Pogoda.
2: Ja bardzo chciałbym przedstawić wam słoneczną prognozę pogody, no ale nie mogę. W całym kraju do końca dnia dużo deszczu, do tego po południu na południu spodziewamy się burz. Najchłodniej będzie dzisiaj w Rewalu, 16 stopni, więc pozdrawiamy tych, którzy wypoczywają. 17 stopni na północy i na północnym wschodzie, 23-24 na południowym zachodzie i na południu. Do tego pod wieczór nad morzem pojawi się dość silny wiatr.
3: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
2: Hejka kochani, minuta po siódmej, Chili Z we wtorek, Jakub Lachowicz to ja. Dzisiaj słyszałem, że to niezwykły wyczyn wstać rano, ale ja się nie uważam za bohatera, bo domyślam się, że wy też jesteście na nogach, a jeżeli nie, to...
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
2: To też fajnie, to też jest jakby okej. Okay. Będę grał muzykę, będę wam opowiadał i będziemy razem się budzić, mam nadzieję. Imieniny Benedykta, Piotra, Józefa, Lucjana, Antonina, Cyryla, jak Cyryla to też Metodego. Wiadomo, minuta po siódmej, wtorek mamy i proszę w ten wtorek wejść na spokojnie.

My Body Isn't Ready zaśpiewał Somber, który przedwczoraj miał urodziny. Chcecie wiedzieć, która? 21. Młody chłopak. My body isn't ready, moje ciało nie jest gotowe, moje ciało też nie było gotowe rano, ale jestem. Śniadanie do łóżka serwujemy do 11, czyli za 9 minut po 7. Opener za nami, a na openerze był występ Nicka Cave'a i wtedy na jego fortepianie można było dostrzec niewielką porcelanową figurkę i okazało się później, że należała ona do polskiej fundacji Słonie na balkonie i promowała kampanię Uwaga, wrażliwe. I podczas jego występu na openerze oprócz muzyki wybrzmiało coś jeszcze i to coś znacznie, znacznie ważniejszego, bo artysta zgodził się na wykorzystanie swojego utworu Into My Arms do promocji kampanii właśnie łódzkiej fundacji i w spocie słyszymy wyjątkową wersję tej piosenki wykonaną przez dzieci, głównych bohaterów oczywiście całej tej akcji. I Cave otrzymał tę porcelanową figurkę, zważając na traumatyczne wydarzenia związane ze śmiercią swoich dwóch synów, to ten gest ma, myślę, szczególne znaczenie. Pokruszona figurka symbolizuje dziecko, które zbyt długo pozostawało bez opieki. I to jest taki symbol, taki obraz tego, jak wygląda życie młodego człowieka w kryzysie, że jest kruche, wymagające wsparcia, delikatne, tak czytam właśnie na stronie fundacji. I ta fundacja Słonie na balkonie rozesłała porcelanowe figurki do różnych miejsc na świecie bez żadnych zabezpieczeń. Podobnie jak dzieci w kryzysie psychicznym zostały one pozostawione same sobie. I ta kampania ma na celu zwiększenie świadomości na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. I obecnie na wsparcie psychologiczne albo psychiatryczne młodzi ludzie czekają średnio aż 265 dni. W takich sytuacjach pomoc powinna nadejść natychmiast. Ani jednego dziecka w szpitalu psychiatrycznym, to jest piękne hasło, którym kieruje się Fundacja Słonie na balkonie. Rzeczywiście trzeba coś zmienić. I Nick Cave o tym wie i wspiera i polecam Państwu to samo. Canons, Carousel teraz w Chili Z. Wrażliwe, uwaga, wrażliwe. No, się tak zrobiło nam. 11 minut po 7, ale takie tematy też są ważne. Tym żyje Polska, panie i panowie.

Kaśka Sochacka w Chili Z, 18 minut po siódmej. Tymczasem niewielka gmina w Quebecu jako pierwsza w Kanadzie przyjęła zasady powszechnej, uwaga, deklaracji praw drzewa. To jest bardzo ładne. Lokalna rada oficjalnie uznała drzewa za żywe istoty, które zasługują na ochronę, w tym, uwaga, prawo do życia, naturalnego wzrostu, integralności i regeneracji. Chodzi o lokalną politykę, chodzi o lepszą ochronę drzew, o rozwój korony drzew i zastępowanie tych, które muszą zostać wycięte. Władze chcą też rozdawać mieszkańcom drzewa do sadzenia. Co ciekawe, ta decyzja powstała albo została podjęta po filmie lokalnego twórcy, po którym mieszkańcy zaczęli między sobą dyskutować o tym, czy drzewa powinny być traktowane wyłącznie jako element krajobrazu lub własność. I doszli do wniosku, że nie, że prawa drzew są ważne i od teraz drzewa mają prawa do życia, wzrostu, integralności, regeneracji. Wspaniała to jest wiadomość z Kanady, tak myślę. Harry Styles teraz, który zakończył wczoraj swoją rezydenturę w Londynie. Dance No More już teraz u nas.

0: Cosmos Midnight, Yesteryear, czyli za 25 minut po 7. Za moment zagram wam piosenkę kobiety, która sprzedała najwięcej płyt na świecie i to nie jest ani Madonna, ani Celine Dion, ani Sade, jeszcze mógłbym tak długo wymieniać. Mowa o konkretnym jednym albumie, to Shania Twain i album Come On Over, który sprzedał się oficjalnie w ponad 35-milionowym nakładzie. I tak powiem wam w skrócie może jak to jest, bo trochę Shania ominęła ogólnie panujące zasady, ponieważ ta płyta, czyli Come On Over, powstawała w wersjach. Wersja amerykańska, country, no jak wiadomo Amerykanie kupowali wtedy country wszystko. W wersji międzynarodowej to bardziej dance pop, te przeboje Shania Twain, które znamy z lat 90. to właśnie Come On Over. Jeszcze była wersja azjatycka, zdaje się. No. Więc zagram wam piosenkę Shania, ale nie Shania. To będzie Teddy Swims w pięknej balladzie You're Still The One, więc polecam zostać, posłuchać. 26 minut po 7.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Autopromocja.
1: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
4: Bo kino to emocje.
5: Historie, które dają do myślenia.
4: Przeżycia, które potrafią nas zmienić.
5: Zakończenia, które mają ciąg dalszy.
4: W życiu.
1: Dobrze zmontowane w Chilli Z. W każdy piątek od 13 do 15. Zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chilli Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, mlek Poli 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

Disclosure, Sam Smith, Omen, czyli za 20 minut przed ósmą. Właśnie usłyszałem w kuchni radiowej od kolegów z Meloradia, jak cytowali Dorotę Wellman. W skrócie będzie tak: pada deszczek, popaduje, kto mnie w nosek pod

pakuje, odsuwał ku porze szufleje. No, rzeczywiście leje, ale proszę się tym w ogóle nie przejmować, damy sobie z tym radę. Teraz będzie o spaniu. Ja wiem, że pora taka, że chętnie wielu z was, z nas poszłoby spać. Hasło wyśpię się po śmierci dobrze brzmi, ale z punktu widzenia neurobiologii to jest wyjątkowa kiepska strategia, panie i panowie. Zwłaszcza jeżeli regularnie skracacie sen, żeby dłużej pracować albo, bądźmy szczerzy, imprezować. Ważna uwaga. Trzeba odróżnić chroniczną bezsenność od świadomego ograniczania snu i to ta druga sytuacja jest paradoksalnie znacznie groźniejsza dla zdrowia, tak mówi Mateusz Majchrzak, psycholog, psychoterapeuta, który zajmuje się leczeniem bezsenności i jest autorem książki Sen w pracy zmianowej, jak się wyspać i żyć lepiej. No taki temat porankowy, widzicie? Po jednej gorszej nocy większość z nas czuje się po prostu zmęczona i ta jedna noc raczej nic złego nam nie zrobi, ale kilka z rzędu to już tak. Najnowsze badanie przeprowadzone przez naukowców z MIT i Uniwersytetu Bostońskiego pokazały, że po całkowicie nieprzespanej nocy dochodzi do kilkusekundowych wyłączeń uwagi. W tym czasie zwalnia nam oddech, tętno, zmienia się aktywność mózgu i uczestnicy tego badania również zauważyli, że przestali reagować na bodźce, które wcześniej wychwytywali. Do tego nieprzespana noc wpływa też na sposób, w jaki interpretujemy zachowania innych ludzi. Na przykład gorzej rozpoznajemy mimikę twarzy, ktoś może nam się wydawać nieprzyjazny albo podejrzliwy, choć w rzeczywistości tak nie jest. Do tego niewyspane osoby coraz częściej. No częściej reagują sarkastycznymi uwagami, szybciej wchodzą w konflikty, dochodzi do tego podatność na stres, natrętne myśli, zaburzenia lękowe, a u panów jeszcze poziom testosteronu spada o około 15%. Więc trzeba się wysypiać, taki z tego morał. Ja wiem, że wiele z was, wielu z nas teraz pewnie sobie myśli, co on gada przez to radio? No to wyśpimy się później, ale dzisiaj wcześniej spać proszę. Empire of the Sun, Cher Blossoms, teraz w Chilizacji.

11 minut i będzie 8. Paula Roma w Chili Z, Paula Rzym. Paulę pozdrawiamy, Paula często słucha. To za nami. O 8 oczywiście powiem wam, jaka będzie pogoda. Już teraz wam zdradzę, że chmury nie znikną. No dobra. Z najnowszego raportu Studia Psychologiczne w Polsce, raport za lata 2019-2025, aktualizacja 2026, bardzo długa nazwa, wynika, że w roku akademickim 2025-2026 psychologię w Polsce studiuje ponad 84 tysiące osób. Jest to wzrost o 147%. W porównaniu z rokiem 2019. Więc coraz więcej osób studiuje psychologię i dobrze, bo może się to przydać, patrząc na problemy dzisiejszego świata. Barry White teraz. Optymistycznie gramy, żeby rozgonić trochę te chmury.

0: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak. Ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak. Krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udos kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer 1 wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
16: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na Letni Chill Out.
0: Chill Z. Pogoda.
2: W całym kraju dzisiaj dużo chmur i dużo deszczu. Opada wszędzie, jeżeli jeszcze u was nie pada, to dopiero zacznie. Do tego po południu spodziewamy się burz na południu Polski. Do tego wieczorem... Jeszcze czego? Jeszcze brakowało wiatru. No tak, wiatr pojawi się szczególnie nad samym morzem. Termometry od 16-17 stopni na północy i na Suwalszczyźnie do 23-24 na południowym zachodzie i na południu Polski.
3: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
2: Ulewne, deszczowe śniadanie do łóżka. Ósma minęła we wtorek, Jakub Lachowicz to ja. Dzień dobry. Jeżeli dopiero otworzyliście oko, to uspokajam. Wszystko jest w porządku, ja tutaj tylko zastępuję Magdę Kasperowicz, która w chałupach siedzi.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
2: No, będzie wiało, więc urlop ma, więc chyba nie mogę jej życzyć słońca, chociaż nie jestem zawistny. Dobra, niech ma. Minuta po ósmej, The Knox, Parson James River, to na początku.

0: Center City w Chilizacji. 7 minut po 8. Jest taka historia prawdziwa, inspirowana, właściwie, no tak, film jest inspirowany losami Johanna Otto van Sprekelseno, skromnego duńskiego architekta, miłośnika wędkarstwa, który w 1982 roku sensacyjnie wygrał najbardziej prestiżowy konkurs architektoniczny świata. To właśnie wtedy prezydent Francji odrzucił propozycję największych pracowni i postawił na anonimowego twórcę, powierzając mu zaprojektowanie nowego symbolu Francji, czyli monumentalnego Grand Arche w paryskiej dzielnicy La Défense. I miał być to dla niego projekt życia, szybko się jednak okazało, że stworzenie arcydzieła jest łatwiejsze niż obrona własnej wizji przed politykami, kompromisami, których domaga się rzeczywistość. Jest film Wielki Łuk Stefana Dimoustiera, który opowiada właśnie o cenie tych marzeń, perfekcjonizmu, niezależności w starciu z polityką i machiną wielkiego państwa. I Dimoustier z dużą precyzją odtwarza kulisy powstawania jednego z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych budynków Europy. Tyle, że zamiast klasycznej opowieści o sukcesie otrzymujemy historię człowieka stopniowo przytłaczonego przez ambicje i system, które wiadomo, nie toleruje idealistów, więc ten film pokazuje bezkompromisowość tego, jak to wyglądało. Zderza się z ekonomią, biurokracją i politycznymi interesami. Można ten film zobaczyć od 10 lipca w kinach Wielki Łuk. Film, który opowiada o architekturze, ale nie jest przeznaczony wyłącznie dla jej miłośników, to jest taki komediodramat o ludziach, którzy próbują zostawić po sobie coś na tej ziemi, a jednocześnie nie zatracić samych siebie w tym wszystkim. Więc ten film, który miał premierę na festiwalu filmowym w Cannes, zdobył 2 Cezary, 8 nominacji do francuskich nagród filmowych, to kino o architekturze, które w rzeczywistości mówi o człowieku. Wielki Łuk, premiera 10 lipca.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Pachnie żywą si. Rzuca, że ma wi.

Sienna Spiro, która wydała w piątek zupełnie nowy album, który wam mocno, mocno polecam. Piękny, taki retro pop. 16 minut po 8, jedna z najważniejszych, to jest Epi Tomasa, brzmi dziś zaskakująco świeżo. Nowoczesny czas nie jest neutralny. Nie jest tylko przezroczystą miarą, która spokojnie odmierza nasze życie, tylko jest technologią społeczną. Był cały esej i tam właśnie AP Thomas pisał moment, w którym zachodnie społeczeństwa zaczęły przechodzić od czasu zadaniowego do czasu zegarowego. To dlatego, że kiedyś dzień rolnika, tkacza, rybaka, domowego twórcy wyznaczały konkretne czynności, czyli na przykład wydoić krowy, naprawić narzędzie, utkać coś, przygotować jedzenie, zdążyć przed zmrokiem, i wtedy czas był wpisany w zadanie, nie wisiał on nad człowiekiem. To nie znaczy oczywiście, że ludzie żyli w jakimś sielskim bezczasie i Thompson nie romantyzował tego dawnego czasu, tylko pokazywał, że istniał wtedy inny porządek, bardziej taki nieregularny, mniej abstrakcyjny. I praca mieszała się z odpoczynkiem, rozmową, domem, sąsiedztwem, a że kapitalizm przemysłowy potrzebował czegoś innego, bo oczywiście fabryka nie mogła działać w rytmie indywidualnego zadania albo nastroju. Maszyny zaczęły wymagać synchronizacji, więc robotnicy mieli pojawiać się o tej samej godzinie, wykonywać pracę przez określony czas i opuszczać zakład po sygnale. I w ten sposób zegar przestał być tylko przyrządem pomiarowym, tylko stał się urządzeniem władzy. I to jest ten moment, w którym pojawiła się jedna z najpotężniejszych idei nowoczesności, czyli słynny czas to pieniądz. To jest, wcale nie jest metafora. Trudno nam nic nie robić, bo wolny dzień natychmiast chcemy wypełnić jakimiś zadaniami. Odpoczynek musi być produktywny, regeneracyjny, rozwojowy, albo przynajmniej dobrze opisany, dlatego nawet czas wolny zaczęliśmy traktować jako projekt. I tutaj Thompson staje się szczególnie ważny dla rozmowy o świecie po pracy. Bo jeżeli automatyzacja i AI rzeczywiście osłabią nam centralną pozycję pracy, to nie zniknie tylko pewien model zatrudnienia, tylko zacznie się chwiać cały system odczuwania czasu, który budowano przez ostatnie kilkaset lat. Bo praca była naszym zegarem, mówiła kiedy wstać, kiedy wyjść z domu, kiedy odpocząć, kiedy mieć weekend. Jeżeli zniknie ta zewnętrzna dyscyplina, to trzeba będzie wymyślić inny rytm. I to wcale nie biurowy, nie fabryczny, tylko taki, który nie zamieni nam wolności w pustkę albo oddaje jej algorytm.

0: Wake Up. James Vincent McMorrow, czyli Zed. Wake up, wake up. Kto nie musi, niech nie wstaje. 22 minuty po 8. Shade za chwilę. Hang on to your love. Świetny numer.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
2: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
3: Autopromocja.
1: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
4: Okay, don't be smart. Who do you think you are?
1: Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Yeah! Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
14: Roman, słuchaj. Nie moja sprawa, ale my też praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz. Na loterii wygrałeś?
15: Wygrałem.
14: Słucham?
15: Z bankiem wygrałem. W sądzie.
16: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
14: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
17: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care spółka z siedzibą we Wrocławiu.
18: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
20: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Po reklamie.

Let Me Go, Baby Rose w Chili Z. Tak, teraz mewy w tle, bo będzie o Morzu Bałtyckim, które jest oczywiście niespokojnym akwenem. Sztormy na Bałtyku są częste, jednak większość z nich występuje jesienią i zimą. W sezonie letnim przeciętnie pojawiają się od 1 do 3 sztormów rocznie. Większość z nich nie przybiera tak potężnych rozmiarów jak te sztormy właśnie jesienne i zimowe rzeczone. Natomiast obecnie może do tego dojść. Sprawca dopiero powstaje, nie doczekał się jeszcze imienia, choć zapewne zostanie mu wkrótce nadane, jak wszystkim niżom. Na ten moment jest dopiero niewielkim zaburzeniem falowym na froncie atmosferycznym znajdującym się nad Morzem Północnym. Już dzisiaj przybierze na sile, skieruje się przez południową Szwecję nad Bałtyk i po południu będzie się przemieszczał właśnie nad Bałtyk w odległości 200-300 km na północ od polskiego wybrzeża. Wówczas zacznie się ten najsilniejszy sztorm, który obejmie całe wschodnie wybrzeże od Łeby na wschód z Półwyspem Helskim i Zatoką Gdańską i Mierzeją Wiślaną. Mówię o tym, żeby was ostrzec, bo będzie niebezpiecznie, mogą być największe zniszczenia. Na Zatoce Gdańskiej porywy wiatru osiągną 110 km na godzinę. Pojawią się ponad 3-metrowe fale, niektóre prognozy mówią, że mogą one sięgać nawet 3,5 metra wysokości, a latem na Bałtyku jest to bardzo rzadkie zjawisko. Nawet po ucichnięciu wiatru pod koniec tygodnia utrzymywać się będzie tak zwana martwa fala, czyli falowanie morza rozkołysanego przez wiatr w poprzednich dniach. Wiać będzie z północy i z północnego zachodu, co jeszcze przy ukształtowaniu polskiego wybrzeża szczególnie będzie dla nas dotkliwe, szczególnie dla wypoczywających nad morzem, bo fale będą uderzać prostopadle do brzegu, będą niszczyć plaże i klify, wszystko na to wskazuje według prognoz. Spodziewana jest również cofka na rzekach, szczególnie trudna sytuacja będzie w pobliżu ujścia Wisły na Żuławach i na Zalewie Wiślanym, bo tam właśnie wiatr będzie najsilniejszy. Fale też mogą wydzierać się w głąb lądu na Półwyspie Helskim, tak ostrzegają synoptycy. Wyraźną poprawę pogody przyniesie dopiero weekend. Wówczas przestanie wiać, pojawi się sporo słońca, temperatura wzrośnie do około 24 stopni, jednak upałów na horyzoncie na razie nie widać. Uważajcie na siebie nad morzem. 21 minut i będzie 9. Poland Pan, Kids Return, Blue Top i ja proponuję teraz w Chili Z, chwilę później Wiktor Waligura. Tak wam gramy we wtorkowy poranek.

0: Waligura i cztery pory roków, czyli Z, kwadrans i będzie dziewiąta. Jeszcze do niedawna marzenia podróżnicze młodych osób ograniczały się do europejskich stolic, ewentualnie egzotycznych plaż Bali, ewentualnie do Nowego Jorku. Dziś social media mają jednak innego, niezaprzeczalnego faworyta. Jest nim Japonia, kraj kwitnącej wiśni, który stał się dla Gen Z nie tylko celem podróży, ale kultową destynacją. To zauważył portal Well.pl. Wśród pokolenia Z trwa nieustanna fascynacja Japonią. Do Japonii przyciągają ich nie tylko hasła takie jak anime czy manga, ale również pokolenie Z szuka tam kadrów wyjętych prosto z filmów, do tego celebruje rytuał picia maczy i poluje na unikatowe zdobycze w butikach vintage. Nawet powstało coś takiego jak Tokyo Vintage Fashion Week. Kultura mody z drugiej ręki nabrała tam nowego znaczenia, zmieniając się w luksusowe doświadczenie odkrywania historii w tkaninach. Równie silnym fundamentem, jak powiedziałem, jest matcha. To, co dla wielu kiedyś było motywem modnego zdjęcia na Instagramie, stało się codziennym rytuałem. Choć w popkulturze Japonia bywa wciąż kojarzona ze stylem Lolita na przykład, to współczesna fascynacja Gen Z skupia się raczej na rzemiośle i chodzi o denim, uznawany za najlepszy na świecie. Pokolenie Z zna Japonię na pamięć, z filmów, z seriali, z social mediów. Jak podkreśla portal Well.pl, wielu młodych turystów podąża śladami kultowego filmu Między słowami Sofii Coppoli. Do tego, do popularyzacji Japonii przyczyniły się także gwiazdy. Billie Eilish nie ukrywa fascynacji japońską modą i kulturą, która jest jedną z głównych ambasadorek tego stylu, podobnie jak jedna z najpopularniejszych influencerek młodego pokolenia, pani Emma Chamberlain, która pokazuje swoim obserwatorom Tokio nie z perspektywy turystki, lecz z perspektywy osoby, która na stałe do niego wraca. Czyli Japonia teraz, panie i panowie, jest modna. Gdybyście chcieli być modni, to zapraszamy Tokio jak najbardziej.
1: Chill Z. Nastaw się na chill out.

Tak Wam gra, czyli Z we wtorkowy poranek, 9 minut i będzie 9. A teraz powrócimy na moment do lat 90. Pozwólcie, kiedyś ktoś podliczył, że w samych latach 90. w Stanach Zjednoczonych ten numer był wyemitowany 12 milionów razy. 9 tygodni na miejscu drugim Billboardu i dopiero Macarena go strąciła. A o kim mowa? O dziewczynie z Walii, o takim bardzo słodkim głosie, Donna Lewis się nazywa. Jeden sukces to tylko ten przebój, ale za to jaki?

0: Jak wyobrażacie sobie tę panią? No to tak, blondynka, bardzo urocza, niebieskie oczy. Donna Lewis, jej najpopularniejsza piosenka, wykorzystana chyba w 5 czy 6 komediach romantycznych. I love you always forever, będę cię kochać na zawsze, po prostu. 6 minut i będzie 9, o 9 powiem wam, co tam z pogodą i będę dalej nastawiać was na chill out. Deszczowe, ale rozgonimy to jakoś.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie $8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5 litrowych butelek. Kaufland.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na Alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Po reklamie.

0: Cílizet. Pogoda.
1: Od Bałtyku po szczyty gór leje i będzie lało przez cały dzień w całym kraju. Do tego pod wieczór zacznie wiać. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla północnej części kraju. Od wyspy Uznam aż po Suwalszczyznę tutaj silne porywy wiatru. Termometry dzisiaj pokażą od 16-17 stopni na północy. Cieplej nie będzie, w Rewalu najchłodniej. 24 na południowym zachodzie i na południu. Tutaj najcieplej okolice Krakowa i Rzeszowa.
0: Śniadanie do łóżka w Cz. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Jakieś wielkie niedopatrzenie tutaj nastąpiło. Minuta po dziewiątej. Dzień dobry, Jakub Lachowicz, to ja. Niedopatrzenie jest takie, że dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Czekolady. Więc dajcie sobie, nie żałujcie. Dzisiaj nie tuczy.
0: Śniadanie do łóżka w Cz.
1: Na zdrowie. Życzę, Jakub Lachowicz. Ja proponuję teraz kawę, więc ja po nią pójdę, a zostawiam was z Rooseveltem, Ordinary Love, później Cat Burns, How to be Human. Optymistyczne, pozytywne granie, obiecuję. Smęcić nie będziemy. No wiecie, te chmury, praca. Rozumiem was. Zagrajmy więc Ordinary Love na początek. 2 minuty po 9. Dzień dobry.

How to be human, Cat Burns, czyli za 9 minut po 9. Olivia Wilde bierze pod lupę współczesne związki i pyta, kiedy, czy miłość może przetrwać, gdy codzienność zabija namiętność. Seth Rogen, Penelope Cruz i Edward Norton spotykają się przy kolacji, która wymyka się spod kontroli, i właśnie o tym opowiada film Zaproszenie, który zostaje otwarty przez cytat. Uwaga. Człowiek powinien być zawsze kochany, dlatego właśnie nigdy nie powinien się żenić. Autorem tych słów jest Oscar Wilde. Film wyreżyserowała Olivia Wilde. Przypadek? Nie sądzę. Chociaż nazwisko przybrane. Po Zaproszeniu, czyli remake'u hiszpańskiego Sentimental Kezka Gaya, można oczywiście łechtać do woli, bowiem film, podążając satyrycznym tropem Oscara Wilde'a, który w swoich utworach lubił zamykać ludzi w czterech ścianach i opisywać relacji, wypada ponoć świetnie, mimo że składa się z ogranych klisz. Olivia Wilde ustawiła bohaterów i bohaterki na swojej scenie. Jest nią świeżo wyremontowane mieszkanie w San Francisco, należące do nieszczęśliwego małżeństwa Joe i Angeli. I wychowują oni 12-letnią córkę, która akurat nocuje u koleżanki, no i zaprosili sobie parę z piętra wyżej na wieczór przy pewnym napoju i przy desce wędlin. Swoją drogą ponoć doskonałe żarty Amerykanów o hiszpańskim jedzonku. I Joe nie jest zadowolony i tam jest jakaś afera, a resztę to już musicie sobie obejrzeć w kinie. Film Olivia Wilde, który zaskakuje, bo prawdziwy cel wizyty sąsiadów z góry ponoć jest inny i każdy z bohaterów i bohaterek ma tam swój oscarowy monolog, w którym kawę na ławę wyłoży to, co leży mu na wątrobie. Więc film Zaproszenie, podobno świetny, to w kinach, jeżeli macie ochotę, to polecam się wybrać, zwłaszcza że ma padać, ma lać, więc co innego robić, prawda? Zagrajmy. Barry Can Swim. To nie Barry Can Swim, to Orion Sam. Ale też może być. W

American Swim w Chili Z udało się jednak zagrać 17 minut po 9. Właśnie przeczytałem, że dziennikarz Gazety Wyborczej Wojciech Szot zrobił sobie zdjęcie katolickiego pomnika powstańców śląskich. To jest jedna z najpopularniejszych rzeźb Gustawa Zemły. Pod koniec lat 60. ten katolicki pomnik powstał. I zrobił sobie zdjęcie. Później postanowił podzielić się jednym z tych zdjęć na Instagramie i zdjęcie nie przechodziło, cytuję, awaria aplikacji. Odczekałem chwilę i spróbowałem ponownie. Znowu nic się nie działo i problem dotyczył tylko tego zdjęcia. Na wszelki wypadek zresetowałem smartfon. Przy trzeciej próbie Instagram zablokował moje konto. Na profilu wyświetlił się komunikat brak postów, a zdjęcie profilowe zniknęło. I wtedy fragment jednego ze skrzydeł odlanego w gliwickich zakładach urządzeń technicznych mógł odrobinę przypominać męskiego członka. No ja tutaj członka nie widzę, patrząc na pomnik powstańców śląskich, ale to nie jest pierwsza taka sytuacja. Na przykład Masahiro Itosugi, japoński twórca komiksów, też kiedyś postanowił uporządkować pliki na komputerze i to archiwum umieścił na wirtualnym dysku Google'a, a oparty na AI system moderacji zablokował mu konto, a powodem było naruszenie praw autorskich. Tyle, że prawdopodobnie samego Itosugiego. Artysta odwołał się od tej decyzji. Nie tak dawno temu New York Times opisywał też, w jaki sposób cenzurowany jest w serwisach społecznościowych artystyczny magazyn BAT, poświęcony kulturze gejowskiej i queerowej. Trzykrotnie, tylko w marcu został on zawieszony przez algorytm Instagrama. To takie historie. Uważajcie, jak robicie w Katowicach zdjęcia po prostu.

0: czyli Z. 25 minut po 9, Adel dalej na urlopie, dalej nie widać nowej muzyki, ale poczekamy jak zawsze, spokojnie. Wtorkowy poranek spędzamy razem, przypominam dzisiaj ważne święto, dzień czekolady i to światowy, więc dzień święty święcić.
1: Chilli Z. Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chilli Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chilli Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Kto zwalcza ból?
6: Woltary!
5: Kto?
6: Woltary!
7: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Szukasz miejsca, gdzie bije serce polskiej sceny elektronicznej? 15 sierpnia Under Bridge Float na Rave the Planet w Berlinie. Jedyna polska platforma łącząca scenę klubową. Bilety dostępne na Stage 24, a 22 sierpnia oficjalne afterparty w nocach KRK w Krakowie. Under Bridge. Płyń z bitem.
1: Po reklamie.

duszy z Sanach, Daria Zawiało w Eldorado. 21 minut i będzie 10, wtorkowe, czyli Z. Po miesiącach spekulacji, zakładów na rynkach prognostycznych i śledczej pracy detektywów z TikToka stało się to faktem. Taylor Swift i Travis Kelce są małżeństwem. Para powiedziała sobie sakramentalne tak w piątkowy wieczór w Madison Square Garden. Wybór tego miejsca nie był przypadkowy, bo to jest sala, którą piosenkarka zna jak własną kieszeń, bo występowała na tej scenie wielokrotnie, a jej podziemny parking i brak okien dawały parze pełną prywatność przy maksymalnym poziomie ochrony. Ceremonii przyjęciu towarzyszyła fala rekordowych temperatur ogarniająca Nowy Jork. W czwartek zaproszono około 100 najbliższych gości na kolację przedślubną. Piątkowe wydarzenie miało zupełnie inną skalę, bo na liście znalazło się około 1000 nazwisk. Wiele gości przyleciało specjalnie z innych kontynentów. Wiemy tyle, że ceremonię poprowadził przyjaciel pary, czyli komik i aktor Adam Sandler. Zamiast tradycyjnego szyku drużbów i druhen, nowożeńcy postawili na rodzinę. Brat Taylor Swift, Austin, wystąpił jako jej świadek honorowy. Brat Kelsiego i legenda futbolu amerykańskiego Jason Kelce spełnił funkcję drużby i informację potwierdziła rzeczniczka pary. W oświadczeniu przesłanym medium ceremonia połączyła obie rodziny. Bardzo ładnie. Ślub połączył dwa światy, z których pochodzą państwo młodzi, bo i muzykę, i sport. Lista gości odzwierciedlała tę mieszankę bardzo, bardzo dosłownie, bo wśród przybyłych zauważono Bradleya Coopera, Selenę Gomez, Dakota Johnson, Zoe Kravitz. Nie zabrakło aktorów, bo był Hugh Grant między innymi. Scenę muzyczną reprezentowali Ed Sheeran, Somber, Benson Boone, Camila Cabello, czy Sir Paul McCartney. Piękna to jest historia i rzeczywiście świat to obserwuje, chociaż dalej mnie fascynuje, jak bardzo ludzie fascynują się Taylor Swift. No ale coś widocznie w sobie ta dziewczyna ma. Black Pumas i Colors to już teraz w

Z, 18 minut przed 10. W Warszawie jakby się rozpogodzało, a u was? No ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Gramy dalej we wtorkowym, czyli Z.

Troye Sivan i Honey z Chili Z. Taki przebój tego utalentowanego chłopaka wam przypomniałem. Za 12 minut będzie 10, o 10 w pogoni za kulturą. Oczywiście tutaj się nic nie zmienia. A teraz, teraz będzie pięknie. Zagram wam Robiego Williamsa. Tutaj to się tych przebojów trochę by nazbierało. Zresztą Robbie wydał już 2, jeżeli dobrze liczę, nawet 3-4 składanki z największymi przebojami, z czego były chyba 2 dwupłytowe. Chwilę temu debiutował numerem Freedom George'a Michaela, pamiętacie? Zagram wam Robiego nieprzypadkowo. Robbie, które dzisiaj zaśpiewa też w sierpniu w Polsce na Bittersweet Festiwalu, to w Poznaniu. I już odliczamy dni, bo oczywiście będziemy na miejscu i wy też będziecie i polecam słuchać, bo może jeszcze jakieś bilety dla was znajdziemy. Więc Phil teraz, a o 10:00 Kasia Kozak i w pogoni za kulturą. Dobrej zabawy, zaśpiewajcie sobie i te chmury sobie pójdą, zobaczycie, to działa.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
4: Ty plus wyprzedaż na maksa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Po reklamie.

0: Na zegarach w całej Polsce już prawie 10:00, w studiu pojawiła się Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć. W Gdyni odbędzie się Światowy Zjazd Kaszubów. Już w tę sobotę ulicami miasta przejdzie korowód ze 100-metrową flagą kaszubską. Nie zabraknie koncertów i jarmarku regionalnego, zapowiedziano także turnieje. Możemy spodziewać się dużej imprezy, bo 27. odsłona zjazdu zbiega się z obchodami stulecia Gdyni. Korowód ruszy rano o 10:30, a oficjalne otwarcie odbędzie się przy skwerze Kościuszki i molo południowym. Tutaj też otworzy się kaszubskie miasteczko pełne artystów, rzemieślników i regionalnej kuchni. To dobre miejsce, żeby poznać kaszubskie wzornictwo i organizacje działające na rzecz kultury kaszubskiej. Za to na scenie głównej przy Akwarium Gdyńskim wystąpią m.in. zespoły pieśni i tańca, zespół GIS i grupa The Evil Educators, a gwiazdą wieczoru będzie Natalia Schroeder. W programie znalazła się także próba bicia rekordu w jednoczesnej grze na diabelskich skrzypcach. To pomysł na najbliższą sobotę, 27. Światowy Zjazd Kaszubów w Gdyni. Z Gdyni przenosimy się do Sopotu, gdzie trwa 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Dziś w programie kolejne spotkanie z Agnieszką Smoczyńską, tym razem po pokazie filmu Fuga. Z reżyserką porozmawia dziennikarz, krytyk filmowy Łukasz Maciejewski. Dziś w programie także film Joachima Trier'a z 2011 roku, Oslo 31 sierpnia. To druga część trylogii portretującej Oslo i jego mieszkańców. Ten film zobaczycie dziś w Teatrze Boto o 17:30, a zwieńczeniem festiwalowego dnia o 22:00 będzie pokaz klasyki filmowej. Zobaczymy Piknik pod wiszącą skałą. Na 26. Sopot Film Festival możecie wybrać się jeszcze do 12 lipca. Koniec i początek, strata i nowa tożsamość. Taki cykl pewnie każdy z nas przeżył choć raz, a w swojej sztuce odnosi się do niego Matea Patelska-Althammer. Jej dzieła możemy podziwiać teraz w Arteneum, to galeria sztuki na warszawskiej Pradze. Tam Matea prezentuje swoją wystawę Narodziny Ewy.
3: Centralną rzeźbą, obiektem będzie Miss Divorce, mój autoportret. Duża figuratywna, ceramiczna rzeźba. Powstała z odlewu. To jest taką moją potrzebą wyrażenia siebie i odzyskania tego swojego ciała na rzecz wypowiedzenia siebie.
2: Z Mateą Patelską-Althammer rozmawiała Magda Bauer, czyli Z.
3: Zaprezentuję też takie mniejsze figurki ceramiczne oraz obrazy, duże akryle, dużoformatowe i też małe obrazki, oleje na płótnie z różnych lat mojej twórczości, bo to są prace od 2015 roku mniej więcej po bieżące lata.
2: Pracę Matei możecie oglądać w Arteneum na warszawskiej Pradze jeszcze do 31 lipca, a już dziś o 18:00 Matea oprowadza po swojej wystawie Wstęp wolny.
0: Tak słuchałem, o czym mówiłaś i o tym zjeździe Kaszubów mówiłaś. Co to są diabelskie skrzypce?
2: To jest taki instrument muzyczny, musisz wygooglować sobie, jak to wygląda.
0: To jakieś piekielne. To są
2: niesamowite.
0: Ja wróciłem z Helu, więc ja wiem, co to znaczy diabelskie.
2: No tak, ty wiesz najlepiej, zdecydowanie. No.
0: Dziękuję, Kasia wraca o 11:00.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
0: Na diabelskim Helu dzisiaj będzie wiało, więc proszę na siebie uważać. Tak samo jak na całym wybrzeżu, sztorm na Bałtyku i do tego w całym kraju dużo, dużo deszczu. Popada wszędzie, jeżeli u was jeszcze nie pada, to dopiero zacznie. Do tego na południu spodziewamy się po południu burz. Termometry dzisiaj od 16-17 stopni na północy do 24-25. Tylu spodziewamy się w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
0: To ja. Dzień dobry. 9:04. We wtorek słuchacie Chili Z. Wtorek, który jest Światowym Dniem Czekolady. Wtorek, który jest deszczowy, ale my sobie z tym jakoś radzimy, mam nadzieję. Gdziekolwiek jesteście, polecam się jeszcze przez godzinę.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

Jessie Ware w Chili Z, 16 minut po 10 we wtorek. To teraz zrobi się tak, no nie chcę powiedzieć, że smutno, ale może bardziej tak, no tak życiowo. Co zostaje nam po żyli długo i szczęśliwie? Inna historia miłosna, która przyjechała do Warszawy, to jest wystawa Carla Hirlando Volo, która wykorzystuje, wykorzystuje ona doświadczenie niespodziewanego rozpadu relacji i przemocy psychicznej i tworzy taką przewrotną i poruszającą opowieść o miłości, obrazie i kontroli nad narracją. Historia, która początkowo miała przybierać formę intymnego portretu związku odbudowanego po latach rozłąki, bo tak się właśnie wydarzyło w życiu pani Carly. Wszystko zmienił telefon od niej, tej trzeciej, jak szybko się okazało, drugiej partnerki mężczyzny, z którym artystka tworzyła te relacje. I ta rozmowa kończy miłosny związek, a zarazem uruchamia potrzebę ponownego przejrzenia setek wspólnych fotografii. Wiadomo, codzienności, czułości, bliskości, spontanicznych ujęć gdzieś z podróży. Hirlando Volo nie zatrzymała się jednak na analizowaniu całego archiwum, tylko postanowiła je odtworzyć, znajdując sposób na jego upublicznienie bez naruszenia wizerunku, i stworzyła wyjątkowy projekt, który pyta między innymi właśnie o to, gdzie przebiega granica pomiędzy kontrolą nad własną opowieścią a momentem, w którym zaczyna się zemsta. I to jest projekt, który po raz pierwszy ukazał się jako bardzo szybko wyprzedana książka fotograficzna. W formie wystawy ten projekt był prezentowany już na przykład w Paryżu, w Brukseli, a teraz w Warszawie właśnie. Wystawa Inna historia miłosna Carly Hirlando Volo. Można ją oglądać bezpłatnie w Instytucie Fotografii Ford do 6 września. A u nas teraz Warpaint, Come on Blue. Swoją drogą mówiłem, że tak ten rozpad związku... Tak chciałoby się przytulić panią Carlę, myślę. 18 minut po 10 gramy dalej w Chili Z.

0: Bazalia, czyli Z, tylko kochaj mnie. 24 minuty po 10, wtorkowy... Właśnie, to dalej jest poranek? No chyba tak. Wtorkowy poranek spędzamy razem, gdziekolwiek jesteście. Mam nadzieję, że na was nie pada, że ta pogoda nie wpływa za bardzo na was. Ale jeżeli wpływa, to my sobie radzimy z tym, jak możemy. Maria Mena, Bruno Mars, Ray, to moje muzyczne plany wobec was na najbliższe minuty. Polecam więc zostać z Chilli Z.
1: Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Zastanawiasz się, jak powstają dania o zniewalającym smaku? Skąd czerpać pomysły na nieoczywiste połączenia składników? I jak je przygotować, aby zachwycały świeżością? Ty pytasz, my odpowiadamy. Zapraszamy na cykl Apetyt na nowe, w którym Mateusz Gessler prezentuje pomysły na inspirujące dania. Daj się kulinarnie zaintrygować i słuchaj od poniedziałku do piątku przed 13.
3: Zapraszam serdecznie, Mateusz Gessler.
2: Partnerem cyklu jest Arla Apetina.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
5: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Po reklamie.

Worth it, worth it, worth it. To Rave, czyli Z. Od dłuższego czasu wiadomo było, że historia powrotu Oasis doczeka się filmowego zapisu. Zwłaszcza, że powrót Oasis był jednym z najważniejszych światowych wydarzeń koncertowych 2025 roku. To właśnie wtedy skłóceni przez lata bracia Gallagherowie ponownie reaktywowali legendarny zespół. I była trasa Live 25 i ta historia ponownego pojawienia się na światowych scenach grupy została uwieczniona w filmie dokumentalnym produkowanym przez Stevena Knighta, twórcę Peaky Blinders. Premiera tej produkcji odbędzie się 11 września, a teraz mamy pierwszy zwiastun, który do zobaczenia w sieci. Wiemy, że film opowie o kulisach powrotu tej jednej z najważniejszych brytyjskich grup rockowych lat 90. Po kinowej dystrybucji dokument ma pojawić się na platformie Disney+ i o filmie opowiedział jego producent. Jak podkreślił, dokument nie będzie wyłącznie historią zespołu i braci Gallagherów. Ważnym elementem produkcji mają być także fani Oasis z całego świata i emocje, które towarzyszyły powrotowi tej grupy. Więc nie może

Być inaczej, zabiorę was teraz do 95 roku. What's the Story, Morning Glory, to jest album grupy Oasis właśnie. Piosenka, która promowała to wydawnictwo wtedy, okazała się największym przebojem grupy i dotarła do miejsca pierwszego w Kanadzie, czy miejsca pierwszego Billboardu alternatywnego. I bardzo się cieszę, że mogę wam to zagrać w Chili Z, szczególnie, że mam podstawę. Poza tym filmem to 750 tysięcy sprzedanych singli w Wielkiej Brytanii, 500 000 w Stanach Zjednoczonych, to nie jest byle coś. Wonderwall to grupa Oasis i ich wielki numer z piękną okładką i o tej piosence tak, to mógłbym tak mówić, ale po prostu posłuchajmy.

Muzyka gra i muzyka grać będzie, bo to w końcu Chilli Z. My się nie zatrzymujemy nigdy, u nas cały czas gra muzyka. I o tę muzykę od 11, czyli za 9 minut, będzie dbał Bartek Winczewski, mój ulubieniec. Polecam być z nim dzisiaj. Do 15 Bartek będzie z wami, później Magda Bauer. To z kolei też moja ulubienica jest. Wszyscy dzisiaj. Bardzo dobry line-up wam zrobiliśmy. Bon Iver ode mnie na koniec. Jakub Lachowicz, dziękuję za ten poranek. Słyszymy się w Chilli Z jutro, punktualnie o 7 rano. Dobrego dnia, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
8: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
11: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
12: Citroen.
5: Po reklamie.

0: Minęła 11:00, przy mikrofonie Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Wyobraźcie sobie, że przez całe życie zbieracie wspomnienia i przedmioty z podróży, a potem można oglądać je na wystawie. Wieloletni kolekcjoner Krzysztof Findziński swoją kolekcję podarował Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. A teraz w tym miejscu my możemy podziwiać ekspozycję Kolekcja Krzysztofa Findzińskiego, Gabinet Wspomnień. Azja.
3: Wystawa miała na celu początkowo pokazywać kultury Azji poprzez te przedmioty. Natomiast kiedy ja zaczęłam z panem Krzysztofem się spotykać, rozmawiać, stwierdziłam, że jednak o wiele ciekawsze dla zwiedzających będzie takie podejście antropologiczne, w którym pokażę pana Krzysztofa jako bohatera wystawy, który właśnie te wszystkie obiekty zgromadził.
2: Mówi kuratorka wystawy Maria Szymańska-Ilnata, z którą rozmawiała Magda Bauer.
3: Na wystawie prezentujemy jego życie poprzez obiekty, które w różnych okresach nabywał, dostawał. Koncentrujemy się też na jego opowieściach o tych obiektach. Na wystawie zwiedzający będą mogli podążać takimi dwiema ścieżkami. Jedna to właśnie ta autorska, kolekcjonerska, a druga przygotowana przeze mnie jako kuratorkę, gdzie opowiadam dokładniej o obiektach, o jakichś ciekawostkach, o technikach, w jakich zostały wykonane, do czego służyły w swoim miejscu pochodzenia.
2: Kolekcja Krzysztofa Findzińskiego, Gabinet Wspomnień Azja. Ta wystawa już trwa i czeka na Was w Muzeum Azji i Pacyfiku, a na najbliższe oprowadzanie kuratorskie zapraszamy na sobotę, 25 lipca. Warto pomyśleć o tym wcześniej, bo ilość miejsc jest ograniczona. Dziś wtorek, co oznacza, że Kinoteka zaprasza na pokaz filmowy w stronę zachodzącego słońca. Kino plenerowe rozkłada się tu w każdy wtorek, czwartek i sobotę, a w repertuarze na dziś Donnie Darko, kultowy film z 2001 roku. Donnie Darko, nastolatek, który wydaje się cierpieć na zaburzenia osobowości, spotyka Franka, postać w kostiumie królika.
4: To jest właśnie ciekawy przykład filmu, który obrósł w Polsce niemałym kultem, mimo tego, że nigdy nie trafił do regularnej dystrybucji. On nigdy nie był w kinach w Polsce. To były raczej nielegalne obiegi, czy po prostu kasetowo-płytowe. Natomiast niedawno właśnie dostał redystrybucję, nową dystrybucję po prostu w Polsce i zdecydowaliśmy się go pokazać plenerowo właśnie po to, żeby wszystkie te osoby, które obejrzały go tam na początku XXI wieku, czy później gdzieś w internecie, mogły go teraz odkryć na nowo. Jest to świetnie odrestaurowana też kopia, więc wydaje mi się, że ten film zyskuje paradoksalnie po latach jeszcze bardziej.
2: Mówi Michał Konarski z Kinoteki. W Doniego Darko wciela się młody Jake Gyllenhaal. Wśród obsady także Jenna Malone, Maggie Gyllenhaal i Drew Barrymore. Start pokazu już o 21:30, a w razie deszczu pokaz przeniesie się do środka Kinoteki. Pablo Picasso. Jego pracę zobaczymy teraz w warszawskim MSN-ie, ale także w Łodzi, a dokładnie na wystawie Pablo Picasso i inni kubizm w Muzeum Fabryki. Poza pracami Picassa zobaczymy tam dzieła Wilfredo Lama oraz polskich twórców Leszka Rózgi i Stefana Krygiera. To głównie rysunki, grafiki, w sumie aż 29 prac, które zdaniem organizatorów pozwalają poznać kubizm jako nurt w sztuce zmieniający postrzeganie rzeczywistości. Z kubizmem w Muzeum Fabryki w Łodzi poznacie się bliżej jeszcze do końca sierpnia.
0: Kasia Kozak, piękne dzięki. Słyszymy się o 12:00.
2: Do usłyszenia.
1: W pogoni za kulturą. Lato z Chili Z. Zaprasza Bartek Wilczewski.
0: Pogoda dziś nas nie rozpieszcza, tak też bywa latem. Mimo wszystko mam nadzieję, że macie się dobrze. Zostańcie z nami. Dużo dobrego muzycznie przede wszystkim dziś przed nami.
1: Chili Z, nastaw się na letni chill out.
0: A razem dziś jesteśmy do 15:00, 5 minut po 11:00. Tymczasem na zegarze Slender Buddies, Setting Sun. Tak zaczynamy.

Na co była Donaldowi Trumpowi cała ta szopka z anulowaniem czerwonej kartki dla jednego z amerykańskich piłkarzy? Kiedy smacznie spaliście dziś w nocy, Belgia aż 4-1 pokonała na mundialu reprezentację Stanów Zjednoczonych. Tym samym wszyscy gospodarze mundialu już poza burtą. Dziś wieczorem ostatnie dwa mecze 1/16 mistrzostw. I nawet nie trzeba będzie zarywać nocy. Argentyna o 18 polskiego czasu zmierzy się z Egiptem, o 22 zaś Szwajcaria zagra z Kolumbią i będziemy znali już komplet ćwierćfinalistów. Trudno uwierzyć, ale do końca mistrzostw pozostało już tylko 7 ze wszystkich 104 spotkań. Będziecie tęsknić za mundialem? A macie już swojego faworyta do mistrzostwa?

Świetny koncert zagrała Daria ze Śląska na tegorocznym openerze. To była już bardzo późna godzina. Zbliżała się północ w tych właśnie nocnych okolicznościach. Muzyka Darii ze Śląska, scenografia, światła, wszystko to, co niesie ze sobą jej koncert, zagrało idealnie. Kto nie widział jeszcze Darii na żywo w akcji, no to gorąco polecam. Będą tego lata jeszcze okazje, aby Darię na trasie złapać. Jesienią to już w ogóle. Daria przez całą jesień, od września prawie do grudnia, koncertować będzie ze swoją nową płytą Halo, co jest grane. Z tą samą płytą całkiem niedawno odwiedziła nas w Chili Z, zagrała dla nas live sesję. Kto nie słyszał, może sprawdzić ten materiał na naszym YouTubie. Tam również obrazek, a to mała zachęta, aby to zrobić. Len z najnowszej płyty Darii ze Śląska w oryginale w duecie z Fiszem. No a tak właśnie Len brzmi w ramach Chili Z Live Session.

0: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
3: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
2: Tak, ciebie stać.
3: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co napłaciłem? Starczyło na auto i jeszcze na porządny remont zostanie.
2: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
4: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
5: Rozrywka w aplikacji wyborczej. Lubisz łamać głowę nad słowami, quizami i śmiać się z absurdów codzienności? Skojarzenia, słówko, zakreślanka, kropki, krzyżówki i quizy. Sprawdź się w grze. Otwórz aplikację wyborczej i zagraj.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online.
9: SkiTeam! Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

Let Alone the One You Love zaśpiewała w Chili Z Olivia Dean. Olivia Dean, która bije kolejne rekordy. Jej piosenka nagrana w duecie z Samem Fenderem, Rain In Me, jest aktualnie najdłużej obecnym na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów utworem w tej dekadzie. To już 15 kolejny tydzień. Piękny rok dla Olivii Dean. Zresztą już kolejny, wciąż pamiętamy, wciąż wspominamy jej niedawny koncert w Warszawie. No i czekamy na kolejną wizytę artystki w naszym kraju. The Japanese House w Chili Z. Tymczasem przed południem również zaśpiewa dla was Olivia Rodrigo z nowej płyty.

To chyba najbardziej oczekiwana z artystek, które nigdy dotąd w Polsce nie występowały. Nie udało się w tym roku. Coś czuję, że uda się w roku przyszłym. Trzymajcie mnie za słowo. Tymczasem nowość od duetu Blauka. Rok minął od ich ostatniej płyty Volta. No i tak właśnie na pierwsze urodziny Volty Blauka ma dla nas zupełnie nową piosenkę. Piosenka nosi tytuł Everest i prawdopodobnie zwiastuje album numer 3.

Do wersu, sorry za bałagan, nie wyrabiam, dodałbym, to ta pogoda. No tak, dziś lato nas niestety nie rozpieszcza, ale mamy siebie, mamy doskonałą muzykę i mamy kolejną godzinę tego letniego czasu w Chili Z. Po 12 u nas m.in. Tame Impala, Paula, Roma, Steve Lacy, Jungle. Dużo dobrego, zostańcie koniecznie.

0: reklama.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę, a 10 jaj schowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: No i minęło południe, przy mikrofonie Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Zbliżają się 73. urodziny Starówki. Już 17 i 18 lipca na rynku Starego Miasta w Warszawie będziemy świętować odbudowę dawnego Starego Miasta. Program jest naprawdę bogaty w różne wydarzenia, ale tym razem chciałam zwrócić Waszą uwagę na muzyczne atrakcje. Na scenie głównej w przyszły piątek zagra Brass Federacja, potem wystąpi młody zespół Huragan z udziałem aktorki Helki Rzęsy, a o 20:00 recital fortepianowy zaprezentuje wybitny pianista i kompozytor Aleksander Dębicz. Za to w sobotni wieczór zaczniemy potańcówką z Janem Emilem Młynarskim, potem będzie trochę rapersko, wystąpi zespół Enigma, następnie Kosma Król, a na koniec koncert w sercu Warszawy zagra zespół Fish Emade Tworzywo. 73. urodziny Starówki, 17 i 18 lipca. W ten weekend warto być w stolicy. Teatr Sztuka Ciała latem zaprasza na spektakle pod chmurką. Już w najbliższą niedzielę warto wybrać się na pokaz na warszawskich Włochach. Tutaj w Ogrodach Kosmosu zobaczymy spektakl Łowca na tropie owadów. W rozmowie z Magdą Bauer koncepcję Teatru Sztuka Ciała przedstawiła Joanna Płóciennik.
3: Z różnych dziedzin sztuki spotykamy się w takim pragnieniu tworzenia teatru dla rodzin. Działamy dla szerokiego takiego wiekowego spektrum, że tak powiem. Staramy się robić teatr, w którym i dorośli mają coś do zobaczenia i poczucia, ale też dzieciaki świetnie się bawią. I tak, jest nas dużo i każdy ma trochę inny pomysł na ten teatr, więc myślę sobie o tym, że jesteśmy takim kolektywem twórców i staramy się też jakoś inwestować w to, żeby te ścieżki rozwijały się tak, żeby każdy realizował swoje potrzeby twórcze.
2: Łowca na tropie owadów to spektakl sensoryczny. W tamtym roku został wyróżniony w plebiscycie Słoneczniki za najbardziej rozwojową warszawską inicjatywę dla dzieci w kategorii przyroda. Ten spektakl w dzielnicy Włochy do zobaczenia już w najbliższą niedzielę. Na koniec, jak co miesiąc, zapraszamy Was na Silne Razem. To cykl seansów i wyjątkowych spotkań w kinie Kinogram w Fabryce Norblina. Co zobaczymy na Silnych Razem dziś i jutro wieczorem?
4: Tym razem będziemy oglądać film włoskiego reżysera Gabriele Muccino, O czym sobie nie mówimy. Jest to film z zeszłego roku, ale dopiero teraz będzie wchodził na polskie ekrany. We Włoszech film obejrzało już ponad 1 000 000 widzów. I też reżyser jest bardzo osobą taką znaną na świecie, bo robił też hollywoodzkie filmy z Willem Smithem, W pogoni za szczęściem i 7 dusz. Przez ostatnie 15 lat tworzy znowu we Włoszech.
2: Mówi Kinga Sura z Kinogramu, którą o film O czym sobie nie mówimy zapytała Magda Bauer.
4: Ten film mnie naprawdę wciągnął. Jest bardzo dużo właśnie napięcia między bohaterami i jest też dużo wątków, bo mamy wątek matki z córką 13-letnią. Ta matka strasznie infantylizuje tą swoją córkę, a córka już chce być dorosła. Mamy wątek przyjaźni męskiej, przyjaźni damskiej, mamy wątek romansu, co nie jest w sumie spoilerem, bo jakby od tego film się zaczyna. Znowu mamy Tanger w Maroku, który nas w tych wakacyjnych klimatach po prostu utrzymuje cały czas.
2: O czym sobie nie mówimy. Polska premiera tego filmu już 17 lipca, a przedpremierowo zobaczymy go w Kinogramie w Fabryce Norblina w ramach cyklu Silne Razem już dziś i jutro o 19:00.
0: Kasia Kozak wróci? Wróci, prawda?
2: Wrócę do ciebie.
0: O której?
2: I do słuchaczy.
0: O której?
2: A no, ja wrócę o 13:00 i o 14:00 i o 15:00 i o 18:00.
0: Wolałam się upewnić. Do usłyszenia zatem.
2: Do usłyszenia.
1: W pogoni za kulturą.
5: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
1: Lato z Chilizet. Zaprasza Bartek Wilczewski.
0: Z kolejną porcją fantastycznej muzyki na lato i nie tylko. Wracam tymczasem ja na zegarze 5 minut po południu. Bon Iver już teraz dla nas zaśpiewa.
1: Nastaw się na letni chill out.
0: Na dobry początek tej kolejnej godziny wtorku.

kinach wciąż można oglądać film Obsesja. Kto lubi się bać i kto obsesji jeszcze nie widział, gorąco polecam. Ten film przy niecałym milionie dolarów budżetu okazał się wielkim sukcesem finansowym. Na całym świecie zarobił już ponad 400 milionów dolarów. Warto zobaczyć Obsesję już choćby tylko dla roli niejakiej Indy Navarette. Ta młoda aktorka, gwiazda Obsesji, no jest niewątpliwie jednym z gorętszych nazwisk na filmowym, aktorskim rynku w tym roku. Nic dziwnego, że posypały się już kolejne dla niej propozycje. Mówi się o udziale Indy Navarette w kolejnym filmie Marvela. Mówi się również o jej potencjalnym udziale w przygotowywanej właśnie przez Michaela Manna Gorączce, część druga. To kontynuacja kultowego thrillera kryminalnego z 1995 roku. W obsadzie tego filmu już podobno są Leonardo DiCaprio i Christian Bale. Być może dołączy do nich także gwiazda tego roku, wspaniała Indy Navarette. No to ja polecam zobaczyć Indy w Obsesji, a was już teraz zostawiam City Park. Night Never Ends to w Chili Z już teraz na zegarze 17 minut po południu.

Polska, jak wiadomo, na mundialu w Ameryce Północnej niestety nie gra. Pozostaje nam obecność Szymona Marciniaka, polskiego sędziego, gwiazdy międzynarodowego sędziowania, można tak spokojnie powiedzieć. Na aktualnym mundialu Szymon Marciniak sędziował już dwa spotkania Argentyny z Algierią, Egiptu z Iranem. Czekamy na kolejną nominację dla naszego arbitra. Nie sędziował żadnego meczu w jednej ósmej rozgrywek i to jest dobry znak, bo być może oznacza to, że przed Szymonem Marciniakiem sędziowanie któregoś z naprawdę dużych hitów w nadchodzących ćwierćfinałach bądź w półfinałach. No, nie chcę nawet myśleć, że być może nasz sędzia sędziować będzie finał. Ten 19 lipca, no jeszcze trochę tego mundialu przed nami.

0: sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl. Autopromocja.
1: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewa.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

11 premierowych piosenek znajdzie się na nowej płycie grupy Jungle. Wśród nich ta oto kompozycja Carry On, a album zatytułowany Sunshine już za miesiąc, 14 sierpnia. Ta nowa, czwarta już płyta w dorobku Jungle będzie miała swoją premierę. Przypominam, że w listopadzie z Jungle słyszymy i widzimy się na żywo w łódzkiej Atlas Arenie.

Tame Impala, czyli Z Obsolete z ostatniego albumu Kevina Parkera. Kevin Parker i Tame Impala wciąż w trasie koncertowej promującej album Deadbeat. Aktualnie Floryda, to tam można złapać ten świetny projekt z ich aktualnym koncertowym show. Tak się składa, że w Stanach Zjednoczonych także jest aktualnie Daria Zawiałow i nie poleciała tam wcale, aby śledzić zmagania na mundialu. Nie. W Stanach, dokładnie w Los Angeles, artystka pracuje nad swoją nową, piątą już płytą. Premiera zapewne w przyszłym roku. My tymczasem wracamy do ultra przebojowej płyty numer 4. Dziewczyna pop z tobą na chacie. Tak kończymy tę godzinę.

0: Słuchasz radia Chili Z. Ogłoszenie płatne.
1: Zdarza się, że mamy ochotę zjeść to, co dobrze znamy. Czasem jednak pojawia się chęć na coś nowego. Jeśli właśnie chcesz odkryć nieoczywiste smaki, posłuchaj cyklu Apetyt na nowe, którego partnerem jest Arla Apetina. Nieszablonowe przepisy przedstawia Mateusz Gessler. Posłuchajmy, co proponuje nam dzisiaj.
2: Dzisiaj zaserwujemy talerze kopenhaski z selekcją serów Havarti, Arla Apetina oraz sałatką BLT z chipsami z sera Red Cheddar. Danie to właściwie nie wymaga przygotowania, a odpowiedniego podania. Na talerzyku układamy trzy rodzaje sera Arla Havarti. Creamy, jalapeno i matured. Do tego konfitura morelowa, masło lekko solone oraz kromki rzemieślniczego chleba na zakwasie. Z ugotowanego na miękko jajka odkrajamy górną część skorupki i posypujemy drobno pokrojonym szczepiorkiem. A wszystko podajemy z sałatką BLT z bekonu, sałaty i pomidorów oraz chipsami z sera Red Cheddar. Smacznego!
1: Po więcej kulinarnych inspiracji zapraszamy na stronę Apetyt na nowe gazeta.pl.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
7: Z namiotem to nigdy nie wiadomo. Albo będzie jak w hotelu, albo jak na łodzi podwodnej.
8: A ekstra pensja od Lotto będzie wpływać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w gigapensję, by co miesiąc dostawać 20 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Na zegarze 13:00 przy mikrofonie, czyli Z, Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: W Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zobaczymy najpiękniejsze polskie książki wydane w 2025 roku. Od prawie 70 lat Polskie Towarzystwo Wydawców Książek ogłasza konkurs na publikacje, które w danym okresie wyróżniają się najbardziej efektowną wizualnie oprawą graficzną przy zachowaniu jakości wszystkich aspektów edytorskich. W tym roku pokonkursowa wystawa odbędzie się właśnie w MSN-ie. Tam nie tylko zobaczymy, ale też możemy dotknąć, odtworzyć, no i poczytać wyróżnione publikacje. W 66. edycji konkursu udział wzięły 152 firmy wydawnicze. Zgłosiły łącznie 304 książki. Jury przyznało 7 równorzędnych nagród, nagrodę honorową i aż 54 wyróżnienia. Na przykład w dziale Literatura Piękna wygrała książka poetycka Komary Kamila Kawalca, wydana przez Convivo. Po wydawnicze inspiracje na wystawę najpiękniejszych polskich książek możecie wybrać się do MSN-u od 16 lipca. Muzeum Narodowe w Krakowie prezentuje pracę wybitnej polskiej rzeźbiarki Aliny Szapocznikow. W centrum zainteresowań artystki zawsze było ciało. Rzeźby Szapocznikow są brutalne, często zdeformowane. Artystka w 1969 roku zachorowała na raka piersi, do czego często odwoływała się w swoich dziełach. Jak pisze kuratorka ekspozycji Agata Małodobry, wystawa ma wpłynąć na widza niemal haptycznie. Mimo niemożności dotknięcia dzieł sztuki, ma stworzyć wrażenie cielesnej bliskości. A już w najbliższą niedzielę możecie sprawdzić to na własnej skórze i wybrać się do Muzeum Narodowego w Krakowie na oprowadzanie po wystawie Szapocznikow osobista. Liczba miejsc jest ograniczona, wejściówkę zarezerwujecie na stronie mnk.pl. Zajrzyjmy w takim razie jeszcze do Muzeum Narodowego w Warszawie, które przedłuża jedną ze swoich najpiękniejszych wystaw, a konkretnie pokaz prac Olgi Boznańskiej w Galerii Sztuki XIX wieku.
3: Pomysł był taki, by właśnie pokazać wszystko. Wszystko, co mamy. Dlatego zaprezentowaliśmy tę pracę w takiej dość przewrotnej formie, aranżując jedną dużą siatkę, która przypomina do złudzenia siatkę magazynową. Proszę zwrócić uwagę na detale, jak tam Państwo będziecie, bo rzeczywiście byłam zachwycona, jak została ona wykonana. I na niej zawiesiliśmy prawie tak samo jak w magazynie, bardzo gęsto, rama w ramę obrazy. Tu zachowaliśmy jednak chronologię, by oglądający mógł jeszcze poza wielką przyjemnością dla oka, jeszcze może wynieść z tego jakąś taką własną refleksję.
2: Mówi kuratorka wystawy Renata Higgersberger.
3: 30 prac zmieściło nam się na tej siatce i myślę, że daje to niebywały efekt. Rzeczywiście tak jak pisano jeszcze w XIX wieku o jej malarstwie, że robi wrażenie gobelinowego. Więc tu jest to jeden wielki, wspaniały gobelin utkany przez nią w tak niebywałych barwach i z taką atmosferą, że trudno wyjść z tego gabinetu.
2: Dzieła Olgi Boznańskiej w Muzeum Narodowym w Warszawie możecie podziwiać jeszcze do 3 stycznia przyszłego roku.
0: To była Katarzyna Kozak, która wróci o 14:00 w Chili Z. Kolejne w pogoni za kulturą.
1: W pogoni za kulturą. Lato z Chili Z. Zaprasza Bartek Wilczewski.
0: Lato dziś bardziej w muzyce niż za oknem. Ratujmy się zatem tym, co dobre muzycznie. Ama Louis już teraz na dobry początek tej godziny.
1: Chillzeć, nastaw się na letni chillout.
0: Ale lato wróci. Spokojnie, wrócą też wysokie temperatury, jeśli ktoś lubi. Ja akurat lubię.

Kulturalne wycieczki po Polsce, w tym jesteśmy dobrzy. Mamy dla was kolejną taką propozycję w Łodzi, w Muzeum Fabryki, która mieści się w łódzkiej manufakturze. Właśnie wystartowała wystawa zatytułowana Pablo Picasso i inni kubizm. Wystawa prezentująca 29 oryginalnych prac graficznych i rysunkowych wybitnych artystów XX wieku, właśnie reprezentantów kubizmu. Zwiedzający mogą zobaczyć dzieła Pabla Picassa przede wszystkim, ale także Wilfredo Lamy, polskich twórców Leszka Rózgi i Stefana Krygiera. Ta wystawa w Muzeum Fabryki w łódzkiej manufakturze potrwa do 31 sierpnia.

Nie byłem, ale sprawdziłem. Split Screen Kings of Leon, tej piosenki nie zabrakło w programie niedawnego koncertu Kings of Leon w Łodzi. Na finał zagrali oczywiście Sex on Fire. Skoro o koncertach mowa, wracamy wspomnieniami do piątkowego wieczoru, zimnego, deszczowego wieczoru w Gdyni na Openerze. Tam w piątek pojawili się oni.

0: Autopromocja.
1: Reklama. Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobiom. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
4: Kaufland jest fresh!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 za kilogram, a pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewa.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Po reklamie.

Ten duet z Eltonem Johnem to chyba najlepsze potwierdzenie, w jakim momencie kariery jest aktualnie Sam Fender. Czekamy na jego koncert w Polsce. Do Polski tymczasem już w sierpniu wracają Nowozelandczycy z grupy Leisure. Był koncert w Warszawie, teraz będzie koncert w Poznaniu na festiwalu Bittersweet, festiwalu, któremu mamy przyjemność dumnie patronować. To już za miesiąc z małym hakiem. Lord, Robbie Williams, 21 Pilots, Gorillaz, no i Leisure właśnie. The Color of the Sound w Chillizet na 20 minut przed 14.

Give me the reason, zaśpiewał James Bay. Czy naprawdę potrzebny jest powód, żebym przekonał was, aby zostać z nami na kolejną godzinę? Wierzę, że zostaniecie. 11 minut pozostało do 14. Po drugiej u nas m.in. Tom Misch, Arlo Parks, Kara Śrogucki, Harry Styles, Vito Bambino i tak dalej, i tak dalej. Elliot James Reid. Tymczasem I think they call this love.

0: reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
2: Punktualnie o 14 jest i ona, Kasia Kozak.
0: W pogoni za kulturą.
3: Raz jeszcze zaglądamy do programu 73. urodzin Starówki. Na warszawskim rynku w weekend 17 i 18 lipca wiele muzycznych atrakcji, chociażby koncert Fische Made Tworzywo, ale będziemy świętować odbudowę Starego Miasta także poprzez teatr. Muzeum Literatury zaprasza na kukiełkowy spektakl z muzyką na żywo o bohaterach warszawskich legend. W ramach urodzin Starówki możemy też wybrać się na spotkanie z kataryniarzem Janem, który opowie o historii Katarynki. Warto też odwiedzić w tym czasie Muzeum Warszawy, które oferuje wyjątkową wystawę zdjęć ze stolicy. Aleksander Minorski, fotografia to interwencja. Pełny program obchodów 73. urodzin Starówki znajdziecie na stronie grupastarówka.pl. Malarstwo Estebana Vicente możemy podziwiać w Instytucie Cervantesa w Warszawie. Ten hiszpański malarz po wybuchu wojny domowej wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. W Nowym Jorku malował w towarzystwie przyjaciół Jacksona Pollocka i Bernetta Newmana. Prace Estebana Vicente często zestawiane są z Markiem Rotko.
4: Esteban Vicente ze światła i z koloru uczynił główne narzędzia swojego języka artystycznego. Część jego prac, zwłaszcza tych z lat 40. i 50., niesamowicie kojarzy się z twórczością Rotko i zresztą w omówieniach kuratorskich też te prace często są zestawiane. One są takie bardzo kontemplacyjne, tworzą taką przestrzeń harmonii i spokoju.
3: Mówi Monika Jankowska-Kapica z Instytutu Cervantesa w Warszawie, z którą rozmawiała Magda Bauer, czyli Z. Wystawa Estebana Vicente nosi tytuł Malarz Rzeczywistości. To pierwszy tak szeroki pokaz pracy tego artysty w Polsce. Instytut Cervantesa zaprasza do oglądania jeszcze do 20 września. Filmowa stolica lata. Projekt rozpoczął się 20 lat temu. W tegorocznej 21. odsłonie oferuje 120 darmowych pokazów w 20 lokalizacjach w całej Warszawie. Kino pod gwiazdami w ramach filmowej stolicy lata znajdziecie w dorożkarni, w Ogrodzie Saskim czy na plaży romantycznej. I tak na przykład w ten czwartek na Bielanach przy metrze Słodowiec do zobaczenia japońsko-niemiecki dramat Perfect Days, a w piątek na Ursynowskiej Kopiec Fila pokaz filmu o brazylijskiej historii Tajny Agent. Dokładny program znajdziecie na stronie filmowastolica.pl.
2: Katarzyno, moja droga, czy ty lubisz słodycze?
3: Oj, niestety kocham słodycze.
2: A jakie słodycze lubisz najbardziej?
3: No teraz bym zjadła taką czekoladę słodką mleczną z precelkami słonymi.
2: I to jest idealna odpowiedź. Idź za tym pragnieniem, za tą potrzebą. Dziś można. Dziś Światowy Dzień Czekolady.
3: Idealnie.
2: Słuchaj. Idealnie.
3: Idę jeść.
2: No to ja może też się skuszę, a Kasia wróci tutaj za godzinę.
3: Do usłyszenia.
0: W pogoni za kulturą. Lato z Chili Z. Zaprasza Bartek Wilczewski.
2: Ale mi Kasia narobiła smaka na tę czekoladę z precelkami. No to dołączam się do tego świętowania Światowego Dnia Czekolady.
0: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
2: A was tymczasem zapraszam na kolejną wspólną godzinę. 4 minuty po 14 na zegarze. Tom Misch i Loyal Carner. Duet fantastyczny zacznie tę godzinę piosenką Color Blind. No to proszę bardzo, słuchamy.

można, a nawet trzeba zostać z Chili Z na kolejne minuty, kwadranse, może nawet godziny tego wtorkowego popołudnia. Nosowska i Błażej Król za nami. Błażej Król, dusza niespokojna, właśnie rusza w koncertowanie ze swoim nowym projektem zatytułowanym Ewa Koc. To projekt Błażeja realizowany z Dawidem Tyszkowskim. Pierwszy jego zwiastun jest już do posłuchania, a jak Ewa Koc prezentuje się na żywo, to będzie można sprawdzić podczas koncertów w ramach trasy Letnie Brzmienia. Kraków, Wrocław, Poznań, Warszawa i Gdańsk. Tak, wszystko się zgadza. 5 miast, 5 weekendów z Letnimi Brzmieniami, a tam właśnie Ewa Koc, czyli Błażej Król i Dawid Tyszkowski. Kogo tymczasem zagaduje, kto tak ładnie śpiewa? To Nia Smith, czyli jej nowa piosenka zatytułowana

Gramy po polsku w Chili Z, niedawno Nosowska i Błażej Król. No to teraz Karaś, Rogucki i Ofelia. Houston w Chili Z.

0: Autopromocja.
1: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
2: Bo kino to emocje,
3: historie, które dają do myślenia,
2: przeżycia, które potrafią nas zmienić,
3: zakończenia, które mają ciąg dalszy
2: w życiu.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z. W każdy piątek od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
7: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam.
8: Szukasz miejsca, gdzie bije serce polskiej sceny elektronicznej? 15 sierpnia Under Bridge Float na Rave the Planet w Berlinie. Jedyna polska platforma łącząca scenę klubową. Bilety dostępne na Stage 24, a 22 sierpnia oficjalne afterparty w nocach KRK w Krakowie. Under Bridge. Płyń z bitem.

Są takie kwestie w historii kina, które zostają z nami na zawsze. Taką niewątpliwie jest ta wypowiedziana przez Arnolda Schwarzeneggera w filmie Terminator 2, Dzień Sądu, Hasta la vista, baby. Wszyscy to dobrze pamiętamy, mam nadzieję, a kto nie pamięta lub Terminatora drugiego nie widział, bo na przykład był za młody, żeby zobaczyć ten film w czasie jego premiery, a miało to miejsce 25 lat temu, w roku... Nie, teraz ja się poprawiam, 35 lat temu, tak jest, w roku 1991, coś mi dzisiaj z matematyką...

chętnie odświeża sobie pamięć. James Cameron, reżyseria, Arnold Schwarzenegger w roli głównej, obok niego Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick, a na ścieżce dźwiękowej m.in. Guns N' Roses, You Could Be Mine. To był film.

Chillizet. Nastaw się na chill out.

Slow Train Naturally to jedno z tych nagrań, które są z nami od początku, czyli blisko od 18 lat. Taki nasz chili zetowy klasyk. 12 minut pozostało do 15, od 15 przy mikrofonie, czyli Z Magda Bauer, a ja jak co wtorek wrócę tu punktualnie o 20 i zaproszę Was na program Osobiście Wyszukane. No to do usłyszenia wieczorem.

0: Lizet. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 8 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
0: Po reklamie.

0: Minęła 15, przy mikrofonie Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: W Sopocie trwa 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Dziś w programie kolejne spotkanie z Agnieszką Smoczyńską. Tym razem po pokazie filmu Fuga z reżyserką porozmawia dziennikarz, krytyk filmowy Łukasz Maciejewski. Dziś w programie także film Joachima Trier'a z 2011 roku, Oslo, 31 sierpnia. To druga część trylogii portretującej Oslo i jego mieszkańców. Ten film zobaczycie dziś w Teatrze Boto o 17.30, a zwieńczeniem festiwalowego dnia o 22.00 będzie pokaz klasyki filmowej. Zobaczymy Piknik pod wiszącą skałą. Na 26. Sopot Film Festival możecie wybrać się jeszcze do 12 lipca. To teraz Warszawa, a dokładnie warszawskie Włochy. Tutaj Teatr Sztuka Ciała latem zaprasza na spektakle pod chmurką. W najbliższą niedzielę w Ogrodach Kosmosu zobaczymy spektakl Łowca na tropie owadów. W rozmowie z Magdą Bauer Teatr Sztuka Ciała przedstawiła Joanna Płóciennik.
3: Z różnych dziedzin sztuki spotykamy się w takim pragnieniu tworzenia teatru dla rodzin. Działamy dla szerokiego takiego wiekowego spektrum, że tak powiem. Staramy się robić teatr, w którym i dorośli mają coś do zobaczenia i poczucia, ale też dzieciaki świetnie się bawią. I tak, jest nas dużo i każdy ma trochę inny pomysł na ten teatr, więc myślę sobie o tym, że jesteśmy takim kolektywem twórców i staramy się też jakoś inwestować w to, żeby te ścieżki rozwijały się tak, żeby każdy realizował swoje potrzeby twórcze.
2: A niedzielny pokaz Sztuki Ciała, Łowca na tropie owadów, to spektakl sensoryczny. W tamtym roku został wyróżniony w plebiscycie Słoneczniki za najbardziej rozwojową warszawską inicjatywę dla dzieci w kategorii przyroda. Szczegóły znajdziecie na sztukaciała.pl. Muzeum Sztuki Nowoczesnej zapowiada wystawę Edwarda Dwurnika. Duma i wstyd. Pod tym tytułem znajdziemy prezentację dwóch głównych cykli malarskich artysty, cyklu Sportowcy i drugiego Robotnicy. Kurator Łukasz Ronduda skupia się na twórczości Dwurnika z lat 70. i 80. Wtedy malarz odrzuca elitarność sztuki, traktuje ją jako dokumentację życia społecznego. Wierzył, że jego praca pomaga wyrażać i budować wspólnotę. Edward Dwurnik, Duma i wstyd. Tej wystawy w MSN-ie możemy spodziewać się z końcem lipca.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
0: To na jakiś czas trzeba powstrzymać się od kąpieli w morzu, w prognozach sztormy, za to w miejskich plenerach deszcz się pewnie przyda i będzie go raczej pod dostatkiem w najbliższych godzinach. W tej trochę nieprzewidywalnej letniej kompozycji mamy jednak dość ciepłe powietrze, na pewno w Krakowie, tutaj 25 stopni, chłodniej w Warszawie tu 18 i w Gdańsku 17, Poznań ma 21, a Wrocław 23 stopni Celsjusza.

0: Trinidad. Zaprasza Magda Bauer.
1: No to pozostaje nam przeganiać chmury aż do wieczora, no i będziemy się tym zajmować, oczywiście rozjaśniając to popołudnie dobrą muzyką. Aż do 19 będę z Wami, zapraszam.
0: Chili Zari, nastaw się na letni chill out.
1: No to konkretnie zabieramy się za to przeganianie chmur.

Bo dzisiaj tak wszyscy narzekają, że nie mogą się skoncentrować, że jakoś trudniej się pracuje, że ciśnienie słabe, że najchętniej poszliby już do domu. No to dlatego tak energicznie zaczęliśmy nasze spotkanie o 15, ale za chwileczkę wrócimy do nieco spokojniejszych klimatów, tak na miękkie lądowanie, jeśli mieliście zajęty dzień i powoli ten rozdział obowiązkowy kończycie. To pewnie wam się spodoba trochę spokojniejszych dźwięków. Za chwilę artystka, którą mogliście słyszeć na żywo tej zimy w Warszawie i której chyba towarzyszymy od początku jej międzynarodowej kariery. Album Lovers wydała w 2017 roku, a do nas Anna of the North, bo to o niej mowa, przybywa z kawałkiem Give Me Your Love Back. A potem też będzie przyjemnie, bo chwilę po niej pojawi się Kali Uchis.

Jeśli wracając z pracy lubicie rozglądać się po mieście, to my dorzucimy jeszcze kilka ciekawych informacji czy kierunków. Będziemy też dzisiaj zaglądać się do księgarni. Nowe książki, na które czekamy, też pojawią się w naszym programie. Oprócz tego oczywiście mnóstwo dobrej muzyki, takiej nowej i takiej trochę starszej. Jeśli chodzi o te starsze klimaty i te starsze kawałki, to za kilka chwil Ars La Trans Orchestra, a wcześniej Frankie Wall i Lapsley w Chili Set.

0: pięć węgla.
1: Autopromocja.
2: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
3: Okay, don't be smart. Who do you think you are?
2: Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Yeah! Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
14: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
13: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
14: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
15: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
16: Castorama.
17: Teoria.
16: I praktyka.
17: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
16: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
19: 18,47,12.
20: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
20: To ja też chcę! 24,39.
21: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: Problems i Jungle, czyli przed chwilą, a jeśli lubicie takie letnie wieczory, które odrobinę pachną jesienią, tak jak dziś, spędzać w towarzystwie dobrego filmu, to może to jest dobry moment, żeby wybrać sobie jakiś tytuł na wieczór. My też przenosimy się do kina, do warszawskiego Kinogramu. Wiem, że Katarzyna Kozak zapraszała was już na film, który będzie grany dziś i jutro w ramach cyklu Silne Razem. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj na wielkim ekranie włoski film O czym sobie nie mówimy, jutro też, a te pokazy to zawsze specjalne przedpremierowe pokazy w specjalnie wybranych filmów. W centrum są tutaj zawsze kobiece historie i kobieca moc, często zresztą wystawiana na próbę. A po filmach są spotkania, które wiem, że potrafią się bardzo, bardzo często przeciągnąć do późna. No po prostu jest o czym rozmawiać. Zawsze są wspaniali goście, zawsze jest mnóstwo tematów, które oczywiście zawarte są w filmie, a potem mogą być pięknie rozwijane podczas takiej właśnie rozmowy po seansie. I tak będzie dzisiaj, a także jutro, bo przypominam, że Silne Razem to już są dwa dni w tygodniu, wtorek i środa. A kto się pojawi na widowni Kinogramu tym razem, już po pokazie filmu O czym sobie nie mówimy?
1: Pani Krystyna Kateze, jest to rodowita Rzymianka, szefowa kuchni, autorka książek kulinarnych i propagatorka autentycznej kuchni włoskiej, oraz Diana Dąbrowska, filmoznawczyni, krytyczka filmowa i też edukatorka. Zaś 8 jest również Diana Dąbrowska i Kinga Burzyńska, dziennikarka, prezenterka telewizyjna, można powiedzieć, że jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich dziennikarek filmowych. Te trzy panie od lat z pasją opowiadają o kulturze, więc świetnie będą pasowały, każda oczywiście na swój sposób, bo Krystyna zabierze nas taką podróż przez, można powiedzieć, smak Włoch i udowodni, że kuchnia jest opowieścią o rodzinie, tradycji i emocjach. Kinga Burzyńska od lat rozmawia z twórcami światowego kina, przybliżając widzom ich historię i inspiracje. Diana Dąbrowska zaraża miłością do włoskiej kinematografii, więc idealnie wszystko się wkomponowuje w nasz seans.
0: Jeśli lubicie kulturę Italii, no to myślę, że to są bardzo dobre wieczory do tego, żeby nieco pogłębić swoją wiedzę na ten temat i w ogóle poczuć się troszeczkę jak na południu Włoch albo na północy. No szczegóły już na miejscu. Ważna informacja jest taka, że nasze zaproszenia Kasia Kozak już rozdysponowała, ale chyba jeszcze można próbować na jutrzejsze seanse się dostać, także na pewno warto spróbować.

To jeszcze tak króciutko przypomnę, że Aleksandra Osmolak zapraszała nas do Kinogramu na Silne Razem dziś i jutro. A to Be With You i Leisure w Chili Z jeszcze przez sekundę. Teraz na scenę zapraszamy Anę z Hold On.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy masło Ekstra Łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5 litrowych butelek. Kaufland.
8: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary Apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
10: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
1: Wysokie fale na Bałtyku, a nad jeziorami mniej niż 20 stopni, tak też czasem wygląda lato. No i możemy tego doświadczyć na przykład dziś, ale deszcze, zachmurzenie i nieco niższe temperatury mają się utrzymać jeszcze przez jakiś czas. W Gdańsku na przykład dopiero w niedzielę ma być 24 stopnie. Dzisiaj najcieplej w Krakowie, gdzie jest 25 stopni, chłodniej w Warszawie, tutaj tylko 18 kresek na termometrach.
0: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Lato w Chili Set. Zaprasza Magda Bauer.
1: Ale my lubimy lato w każdej jego postaci. Jeśli będzie wieczorem padało, no to po prostu nie zapomnijcie o parasolu i uśmiechu na drogę. Tego też staramy się Wam dostarczać jak najczęściej.
3: Nastaw się na letni chill out.

To jest dopiero chilloutowy utwór, chyba się ze mną zgadzacie, Once in My Soul, czyli Z, zagraliśmy przed chwilą i skoro osiągnęliśmy ten taki poziom uspokojenia i chilloutu i odpowiedniej koncentracji, to możemy chyba już sięgnąć po nowe książki. I to wam powiem, że w naszej redakcji chyba można byłoby właściwie założyć taki mały klub miłośników Muminków, bo przynajmniej kilka osób uwielbia książki Tove Jansson. Dla nich i dla wszystkich, którzy pokochali opowieści z Doliny, no i nie tylko, bo przecież Muminki też czasami podróżują, mamy dobrą wiadomość. No chyba bardzo dobrą wiadomość na wakacje, jeśli tylko szukacie jakiejś ciekawej nowej lektury, bo chodzi o premierę Księgi Lata. To jest książka Tove Jansson z posłowiem Sophie Jansson, która jest bratanicą autorki Muminków. No i w Księdze Lata wprawdzie nie spotkamy samych Muminków, ale za to poznamy pewną nieszablonową rodzinę. Ojca, babcię i małą dziewczynkę, zresztą o imieniu Sofia także. Wszyscy oni na niewielkiej fińskiej wyspie pełnej wiatru i melancholii spędzają niespieszne letnie dni i wieczory i po prostu cieszą się życiem. Księga Lata ukazuje się w nowym przekładzie 42 lata po pierwszym polskim wydaniu i uwaga, ta premiera już jutro. Przyznam wam, że nie mogę się doczekać.

0: A Tomek Stachasiuk tak pięknie pokolorował nam to popołudnie. Soft Spot, tak nazywa się ten kawałek i jeszcze więcej takich ładnych mam tutaj w zanadrzu i na pewno po nie sięgnę, ale to po małej przerwie, teraz 16:24.
1: Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren! Voltaren!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
13: Zastanawiasz się, jak powstają dania o zniewalającym smaku? Skąd czerpać pomysły na nieoczywiste połączenia składników? I jak je przygotować, aby zachwycały świeżością? Ty pytasz, my odpowiadamy. Zapraszamy na cykl Apetyt na nowe, w którym Mateusz Gessler prezentuje pomysły na inspirujące dania. Daj się kulinarnie zaintrygować i słuchaj od poniedziałku do piątku przed 13:00.
14: Zapraszam serdecznie, Mateusz Gessler.
13: Partnerem cyklu jest Arla Apetina.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
17: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
18: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
3: Po reklamie.

Charlotte Day Wilson przed chwilą w GZ. Nie wiem, czy wiecie, że Kraków ma piękny pomysł na to, jak zachęcić nas do częstszego odwiedzania i odkrywania parków. Chodzi o stempelki, które możemy zbierać, odwiedzając kolejne zielone zakątki Krakowa. Tak, to na wzór takich na przykład pieczątek przybijanych w schroniskach górskich po zdobyciu kolejnego szczytu. Tutaj zdobywamy parki. Stempelki znajdziecie w uroczych drewnianych budkach, które już rozstawiono w plenerze, także można ich szukać. Każdy stempel został odrębnie zaprojektowany z myślą o miejscu, o tym parku, w którym wizytę przypieczętuje. W specjalnej zresztą książeczce. Tę książeczkę można sobie pobrać, zaraz powiem gdzie, co i jak. Warto jeszcze wspomnieć, że wzór każdego takiego stempelka nawiązuje do charakterystycznego motywu albo elementu przyrodniczego, albo historii związanej z konkretnym parkiem, a te parki w Krakowie są naprawdę bardzo, bardzo różnorodne. Czerwone pieczątki symbolizują parki o charakterze historycznym, a niebieskie na przykład odnoszą się do terenów związanych z wodą. Książeczka, tak jak wspomniałam, jest do pobrania na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej Kraków. I tutaj również czytam, że wyzwanie

Tanish Kamar prowadzi nas w stronę godziny 17.10 minut do 5 dokładnie na naszym zegarze i już przekazujemy pałeczkę Novo Amor. I Make Sparks to gramy w CZ właśnie teraz i wracamy niebawem.

0: reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary Apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
4: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
3: Po reklamie.

0: Cheese. Pogoda.
1: Duże kontrasty w europejskiej pogodzie. Na Półwyspie Iberyjskim jest teraz nawet o 20 stopni więcej niż w naszej części kontynentu. Nad naszą dominuje skandynawski niż i na razie to on rządzi. Dlatego dziś i jutro będzie sporo deszczu i chmur, niższe temperatury i co najważniejsze, na co warto zwrócić uwagę, miejscami bardzo silny wiatr. Od 15 do 18 stopni na północy i wschodzie, 20-23 stopni na zachodzie i południu.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Lato w Cheese. Zaprasza Magda Bauer.
1: Ale u nas oczywiście niezależnie od pogody letni nastrój, dużo, dużo muzyki, która pozwala odpocząć, odetchnąć, a czasami zaprasza do tańca, to też się zdarza. Minuta po piątej.
0: Nastaw się na letni chill out.
1: Cruel World na początek.

No tak, to jest jeden z tych artystów, którzy długo, długo czekali na ten moment, kiedy zadebiutują ze solowym materiałem, bo wcześniej zajmowali się innymi muzykami, innym pomagali, produkowali, wspomagali, dmuchali w skrzydła. Zalia Mrozu czy Wiktor Dyduła to niektórzy z nich, to z nimi współpracował Leon Krześniak, zanim wypuścił na rynek swój debiutancki album Słoneczna strona ulicy, i to z tego albumu zagraliśmy kawałek, którego zresztą promował, zanim płyta w całości trafiła do rąk słuchaczy. Lustro przed chwilą w Chili Z. 12 minut po 5 wracamy do muzyki, a potem jeszcze sprawdzimy, co ciekawego dzieje się w muzycznych, w koncertowych przestrzeniach. Taki jest plan. Mam nadzieję, że Wam odpowiada.

0: Elektroniczny duet z Londynu, czyli Oh Wonder, czyli Z po 17. Wspominałam wam o tym, że sprawdzimy koncertowe plany. Bardzo ciekawe wydarzenia muzyczne szykują się w Gdańsku i to w wyjątkowej lokalizacji. Jeśli lubicie takie muzyczne podróże i czasami lubicie sięgać po muzykę z nieco dawniejszych czasów, to to może być bardzo dobra opcja na lipiec, ale wrócimy do tego niebawem.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: A jeszcze dziś wieczorem w Chili Z. Od godziny 20 wycieczka przez gatunki, klimaty i epoki, czyli audycja Osobiście Wyszukane.
4: Osobiście Wyszukane to program, w którym odkrywam dla was to, co nowe i nieznane oraz przypominam to, o czym być może zdążyliście zapomnieć. Zapraszam, Bartek Gluszewski.
3: Zostań z nami. Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. Między innymi w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD Samsung.pl.
8: Kropki. Nowa gra w aplikacji wyborczej. Połącz kropki w tym samym kolorze i wypełnij liniami pola na planszy. Brzmi łatwo? To tylko pozory. Wejdź do aplikacji wyborczej i zagraj w Połącz kropki już teraz.
3: Po reklamie.

0: What are you doing, my love?
1: Nastaw się
2: na letni chill out.
1: To jest Radio Chili Z. Nastaw się na letni chill out. Nastaw się na chill out. Chili Z.

To jedyne wydarzenie w Polsce poświęcone tradycjom muzycznym regionu Morza Bałtyckiego. Daje okazję, żeby wsłuchać się w dźwięki, które kiedyś rozlegały się w tych przestrzeniach, nie tylko w Polsce, a zatem pożeglować wyobraźnią w czasie i w przestrzeni. I na pewno w tym żeglowaniu pomaga lokalizacja koncertów, bo Festiwal Dźwięki Północy, o którym mówię teraz, gości w zjawiskowych przestrzeniach Ratusz Staromiejski i Centrum Świętego Jana. To tutaj będziemy Was zapraszać już w tym tygodniu, jeśli lubicie takie klimaty oczywiście. To jest miejsce na pewno znane osobom, które w zeszłym roku odwiedziły Leśnie. Mówię o Centrum Świętego Jana w Gdańsku. Albo niedawno oglądali głośną instalację Chyba Śnisz. Jej centrum, przypomnijmy, stanowił piękny księżyc. A teraz w Centrum Świętego Jana odbędzie się 38. już Festiwal Dźwięki Północy, który ma międzynarodowy program. W tym roku 6 koncertów artystów z Polski, Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, a także Estonii. To jest festiwal, który adresowany jest również do wszystkich, do osób w każdym wieku, ale też do osób z niepełnosprawnościami. Jest festiwalem bez barier. Koncert otwarcia, to już 9 lipca, będzie w pełni tłumaczony na polski język migowy. Są też takie specjalne bilety dostępne. A wśród wydarzeń towarzyszących pokazy filmów. W tym roku zobaczymy na przykład Siostrzeństwo Świętej Sauny, głośny swego czasu tytuł. Warsztaty bębniarskie można też wspólnie pośpiewać, bo takie zajęcia też są prowadzone dla zainteresowanych. Taniec intuicyjny, spacer z elementami kąpieli leśnej. To też jest bardzo miłe doświadczenie. Jeśli jeszcze nie próbowaliście, no to taka okazja nadarza się na przykład w Gdańsku podczas festiwalu, o którym mowa. No i jeszcze energetyczna potańcówka z muzyką na żywo, to także jest w planie. Mówię dzisiaj o tym festiwalu, dlatego że zaczyna się już w najbliższy czwartek, 9 lipca, koncertem Sama Kowalskiego w Ratuszu Staromiejskim, a potem przeniesiemy się właśnie do Centrum Świętego Jana, żeby tutaj słuchać muzyki, która na pewno wyjątkowo będzie brzmieć w tej wysokiej, gotyckiej świątyni. No i żeby wędrować również po lesie w towarzystwie muzyki, bo tak jak mówiłam, takie atrakcje również są w programie. Szczegóły podaję m.in. Nadbałtyckie Centrum Kultury, co tam proszę zaglądać, jeśli będziecie się kierować podczas najbliższego weekendu albo już w czwartek w stronę Trójmiasta, to być może przyda Wam się właśnie ta podpowiedź.

Już wiem, że między półkami z książkami, a wielkim ekranem, a sceną muzyczną będzie biegać już niedługo Katarzyna Kozak w Pogoni za kulturą o 18:00. Przypomnę punkt, kolejne świeżutkie informacje, podpowiedzi i wskazówki na letni czas, a u nas zbliża się powoli 18:00 dla tych, którzy już tęsknią za domem, ale jeszcze nie wrócili. Taki utwór, który być może wam się spodoba, dla tych, którzy lubią Mroza na pewno. Mrozo zapowiada nową płytę, ma ona być jesienią, a my gramy jeden z takich nowych utworów, które są przed smakiem do tego nowego materiału. Pewnie wiecie, jaki utwór mamy na myśli, a jak nie, to już zdradzam, że to jest kawałek Nie ma miejsca jak dom. Jeśli chodzi o ten nowy materiał, to podejrzewam, że jak tylko dowiemy się nieco więcej na ten temat, to będziemy wam mówić i przekazywać cenne informacje. Na razie dotyczą one jesieni, zapowiadanej trasy koncertowej, a na samą płytę my również niecierpliwie czekamy. Tymczasem posiłkujemy się znanymi już od jakiegoś czasu kawałkami. Są wśród nich właśnie te nowe. Ja mam nadzieję, że dobrze wam mija czas. Teraz Mrozu nas poprowadzi w stronę 18:00. Proszę bardzo, oddajemy mu głos.

0: Reklama.
1: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
2: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
3: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
2: Nawet tutaj musisz.
4: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
2: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
3: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
5: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na Letni Chill Out.
2: Jest 18, przy mikrofonie Katarzyna Kozak.
0: W pogoni za kulturą.
3: Zbliżają się 73. urodziny Starówki. Już 17 i 18 lipca na rynku Starego Miasta w Warszawie będziemy świętować odbudowę dawnego Starego Miasta. Program jest naprawdę bogaty, ale tym razem chciałam zwrócić Waszą uwagę na muzyczne atrakcje. Na scenie głównej w przyszły piątek zagra Brass Federacja. Potem wystąpi młody zespół Huragan z udziałem aktorki Helki Rzęsy. A o 20:00 recital fortepianowy zaprezentuje wybitny pianista, kompozytor Aleksander Dębicz. Za to sobotni wieczór zacznie się potańcówką z Janem Emilem Młynarskim. Potem wystąpi Enigma, następnie Kosma Król, a na koniec koncert w sercu Warszawy zagra zespół Fish Emade Tworzywo. 73. urodziny Starówki 17 i 18 lipca. W ten weekend warto być w stolicy. Dziś wtorek, co oznacza, że Kinoteka zaprasza na pokaz filmowy w stronę zachodzącego słońca. Kino plenerowe rozkłada się tu w każdy wtorek, czwartek i sobotę, a w repertuarze na dziś Donnie Darko, kultowy film z 2001 roku. Donnie Darko, nastolatek, który wydaje się cierpieć na zaburzenia osobowości, spotyka Franka, postać w kostiumie królika.
4: To jest właśnie ciekawy przykład filmu, który obrósł w Polsce niemałym kultem, mimo tego, że nigdy nie trafił do regularnej dystrybucji. On nigdy nie był w kinach w Polsce. To były raczej nielegalne obiegi, czy po prostu kasetowo-płytowe. Natomiast niedawno właśnie dostał redystrybucję, nową dystrybucję po prostu w Polsce i zdecydowaliśmy się go pokazać plenerowo właśnie po to, żeby wszystkie te osoby, które obejrzały go tam na początku XXI wieku, czy później gdzieś w internecie, mogły go teraz odkryć na nowo. Jest to świetnie odrestaurowana też kopia, więc wydaje mi się, że ten film zyskuje paradoksalnie po latach jeszcze bardziej.
3: Mówi Michał Konarski z Kinoteki. Donnie Darko, start pokazu już o 21:30. W razie deszczu seans przeniesie się do środka Kinoteki. Muzeum Sztuki Nowoczesnej pokaże najpiękniejsze polskie książki wydane w 2025 roku. Od prawie 70 lat Polskie Towarzystwo Wydawców Książek ogłasza konkurs na publikacje, które wyróżniają się najbardziej efektowną wizualnie oprawą graficzną. Na wystawie nie tylko zobaczymy, ale też możemy dotknąć, otworzyć i poczytać wyróżnione publikacje. Jury w tej 66. edycji przyznało 7 równorzędnych nagród, nagrodę honorową i 54 wyróżnienia. Zgłoszeń było ponad 300. Najpiękniejszą książką w dziale Literatura Piękna został tom poetycki Komary Kamila Kawalca. Tę książkę wydało Convivo. Piękna czerwona okładka i przemyślana typografia. Po ucztę dla oka i po wydawnicze inspiracje na wystawę najpiękniejszych polskich książek możecie wybrać się do MSN-u od 16 lipca.
0: W pogoni za kulturą. Lato w Chili Set. Zaprasza Magda Bauer.
2: Ja zerkam sobie na zegar i widzę, że już 5:45. To znaczy, że niepostrzeżenie znów minęło nam popołudnie. Wieczór zbliża się wielkimi krokami, ale to będzie bardzo miły wieczór w Chili Z.
0: Nastaw się na letni chill out.

Jest w nowej wersji znanego utworu, przed chwilą w GZ, a teraz kilka słów o bardzo ciekawych projektach Domu Sztuki. W tym celu zabieram Was teraz na warszawski Grochów, bo to tutaj działa Dom Sztuki. Zespół osób, które chcą zatrzymywać, uwieczniać lokalną historię, która często nie ma należnego sobie miejsca, realizują kolejne świetne inicjatywy, które no właśnie mówią o historii dzielnicy, o historii Grochowa, a więc i Warszawy, ale są też po prostu ciekawe dla współczesnego odbiorcy. Teraz stoją u progu kolejnego takiego przedsięwzięcia. To ma być spektakl teatralny dotyczący zakładów przemysłu odzieżowego Kora. Tak, to było miejsce, które działało na warszawskim Grochowie i to tutaj kilka dekad temu powstawała polska moda. Tak, tutaj były szyte wspaniałe projekty modowe, które no bardzo często były szyte na eksport. Więcej o tym zapewne dowiemy się ze spektaklu, ale teraz twórcy, czyli Agata Koszulińska, która pisze scenariusz, i Dorian Widawski, który będzie rzecz reżyserował, czekają na wspomnienia osób związanych z Korą. To mogą być dawni pracownicy, przede wszystkim pracownice, bo głównie kobiety tam pracowały, albo też ich rodziny. Taki apel przekazujemy do Was, bo być może kogoś takiego znacie, ale oddajemy też głos twórcom projektu.

Dorian Widawski i Agata Koszulińska. Więcej na temat tego spektaklu, który powstanie, ma powstać zimą, o ile się nie mylę, no ale teraz już zaczynają się no właśnie pierwsze działania w tym celu. Będziemy jeszcze mówić w Chili Z, a zainteresowanych, tych, którzy mają takie wspomnienia gdzieś w zanadrzu, zapraszam też na stronę internetową Domu Sztuki. Tutaj dowiecie się więcej, tutaj wszystkie są szczegóły.

0: No tak ładnie przed chwilą śpiewała nam SZA, czyli Z. Jest 27 minut po 6.
1: Autopromocja. Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem? Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Kask, lampa i zadania dla prawdziwych odkrywców. Podejmij wyzwanie na trasie górniczej w kopalni soli Wieliczka. Zjedź 101 metrów pod ziemię w sam środek surowego solnego świata. Pod okiem przewodnika wykonujesz zadania, mierzysz poziom metanu, splatasz liny i poznajesz tajemnice pracy górników. To idealny pomysł na aktywną przygodę z rodziną lub paczką przyjaciół. Wybierz trasę górniczą w kopalni soli Wieliczka. Bilety na bilety.kopalnia.pl.
10: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
11: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski Team!
12: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Po reklamie.

Taylor Swift, przed chwilą w GZ, Antihero, to graliśmy przed momentem, a teraz, żeby było sprawiedliwie, męski głos. I to jeden z tych, które też bardzo lubimy w GZ, a ponieważ tę godzinę zaczęliśmy na Pradze, na Grochowie, to może na tym prawym brzegu zostańmy, bo o ile się nie mylę, ta melodia nas trochę w tę stronę prowadzi. A Piotra Ziołę myślę, że tego lata będziemy mogli spotkać podczas koncertów i festiwali, które jeszcze są w planie. Tak, ja wiem, że część już jest w toku, część już się odbyła. Nawet w Krakowie, w klubie Poczta Główna, chyba w najbliższą niedzielę, jest takie wydarzenie pod hasłem na doła po zakończeniu festiwali. Ten wieczór ma być takim remedium dla tych, którzy cierpią z tego powodu, że ich ulubione letnie festiwale już się zakończyły. No to myślę, że takie miłe wydarzenia, o których też pewnie warto wiedzieć, gdyby ktoś miał niedosyt tych muzycznych przeżyć i doświadczeń pod gołym niebem, bo przecież na tym festiwal polega. No ale wracając do Piotra Zioły i jego występów i jego grania na żywo pod chmurką właśnie, to na pewno jeszcze będziemy wam mówić o tym, gdzie będzie można tego artystę tego lata spotkać, ale tymczasem proponujemy wam takie spotkanie z nim na dzikim brzegu i jeszcze dołącza tutaj Flirtini. No to proszę bardzo, zaczynajmy.

18.52, to ja powoli już oddalam się, żeby wrócić do was jutro. Zostawiam was w objęciach muzyki, a potem jeszcze czułych objęciach Bartka Winczewskiego, którego program już teraz bardzo wam polecam, bo jak zwykle szykuję wspaniałą muzyczną selekcję na wieczór od 20.00. Tymczasem dzięki za dziś, miłego dnia. Kiss me, Maro, na koniec.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Kask, lampa i zadania dla prawdziwych odkrywców. Podejmij wyzwanie na trasie górniczej w kopalni soli Wieliczka. Zjedź 101 metrów pod ziemię w sam środek surowego, solnego świata. Pod okiem przewodnika wykonujesz zadania, mierzysz poziom metanu, splatasz liny i poznajesz tajemnice pracy górników. To idealny pomysł na aktywną przygodę z rodziną lub paczką przyjaciół. Wybierz trasę górniczą w kopalni soli Wieliczka. Bilety na bilety.kopalnia.pl.
6: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
1: To jest Chili Z.

0: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
1: Autopromocja.
2: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
4: Citroen. Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
6: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online.
2: Po reklamie.

0: reklama.
1: Kask, lampa i zadania dla prawdziwych odkrywców. Podejmij wyzwanie na trasie górniczej w kopalni soli Wieliczka. Zjedź 101 metrów pod ziemię w sam środek surowego solnego świata. Pod okiem przewodnika wykonujesz zadania, mierzysz poziom metanu, splatasz liny i poznajesz tajemnice pracy górników. To idealny pomysł na aktywną przygodę z rodziną lub paczką przyjaciół. Wybierz trasę górniczą w kopalni soli Wieliczka. Bilety na bilety.kopalnia.pl.
2: Szukasz miejsca, gdzie bije serce polskiej sceny elektronicznej? 15 sierpnia Under Bridge Float na Rave the Planet w Berlinie. Jedyna polska platforma łącząca scenę klubową. Bilety dostępne na Stage 24, a 22 sierpnia oficjalne afterparty w nocach KRK w Krakowie. Under Bridge. Płyń z bitem.
0: Po reklamie.

Robe Fortun na dobry początek pierwszego lipcowego wydania osobiście wyszukanych w Chili Z. Dobry wieczór, mówi Bartek Winczewski. Razem jak zwykle we wtorki będziemy do 22. Wspomniana Beth Orton ma wprawdzie nową płytę. Sięgaliśmy po nią już w osobiście wyszukanych i zapewne sięgać jeszcze będziemy. Dziś jednak wspomnienie artystki z końca lat 90. Central Reservation. Piosenka napisana i wyprodukowana przez Bena Watta z duetu Everything But The Girl. Tak to się składa, że w tym roku duet Everything But The Girl świętuje 30-lecie premiery ich świetnej płyty Walking Wounded. No i to jest idealna okazja, aby raz jeszcze do tego fantastycznego albumu powrócić. Flipside, zatem Everything But The Girl. Tak gramy dziś w osobiście wyszukanych w Chili Z.

Osobiście wyszukane.

0: Autopromocja.
1: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout. Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.

Them that Scott shall get. Them that's not shall lose.

0: Sushi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i Dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Po reklamie.

Od Krungbin rozpoczęliśmy drugą godzinę osobiście wyszukanych w Chili Z. Cicho coś w tym roku o Krungbin, no ale zasłużyli na odpoczynek. Ostatnie dwa lata minęły im na podróżach, na koncertowaniu, na promocji ich ostatniej płyty A La Sala. Od jej premiery minęły dwa lata. Myślę, że to jest właśnie ten czas, kiedy Krungbin prawdopodobnie pracują nad nowym materiałem. No to czekamy na ich nowe kompozycje. Niezmiennie także czekamy na pierwszą wizytę Krungbin w Polsce. Nie wiem, jak to się stało, jak to jest w ogóle możliwe, że do tej pory Krungbin naszego kraju nie odwiedzili. No to z nowym potencjalnym materiałem koniecznie. Trzymam za to kciuki. Tymczasem pozostaniemy w podobnych, instrumentalnych, takich leniwych, organicznych klimatach. Z Holandii z kolei pochodzi grupa Jungle Bite Night. Ich płyta ubiegłoroczna A Moon-Shaped Face, z niej nagranie tytułowe.

Yeah, y'all.

osobiście wyszukane w Chili Z.

Ach, jak czekam na całą dużą płytę. Pierwszą dużą płytę w dorobku tej artystki. Ta artystka nazywa się Olympia Vitalis. Baby Blues to jej najnowszy singiel. I to już prawie wszystko, jeśli chodzi o dzisiejsze osobiście wyszukane w Chili Z za ten wspólny wieczorny wtorkowy czas. Dziękuję, Bartek Winczewski. W Chili Z słyszymy się jutro o 11, a kolejne wydanie osobiście wyszukanych jak zwykle za tydzień we wtorek, punktualnie o 20. No to Baby Rosie, Bad Bad Not Good jeszcze ode mnie na finał. Przypominam, że już w piątek premiera całej nowej płyty Baby Rose. Już nie mogę się doczekać. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy. Do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary Apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
0: Po reklamie.

0: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety. Okay, don't be smart. Who do you think you are? Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Yeah! Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
1: Autopromocja.